Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nudach.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden up.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach. Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Po reklamie.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
8: Witamy i powracamy po długiej przerwie wakacyjnej. Retroprasówka przed nami w Meloradiu w Koninie na 99,6. Bartek Skonieczny, portal LM.pl.
9: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
8: Z tygodniowym opóźnieniem słyszymy się, bo tak akurat wypadło, że kiedy zaczął się rok szkolny, to ja zachorowałem.
9: Alusz,
8: i tak mamo, się... nie mogę iść do szkoły, źle się czuję.
9: Boli, tak. Gorączka.
8: Boli główka.
9: Ajajajaj.
8: Główka to będzie boleć, jak będziemy czytali dzisiejsze teksty. No byłem chory, tak, byłem, ale wyzdrowiałem i do pracy już powróciłem. Bartek był gotowy w zeszłym tygodniu. Musiał obejść się smakiem.
9: Tak, a już tak czekałem.
8: Za to dzisiaj nadrobimy.
9: Dwa miesiące przerwy, to już człowiek tak zatęsknił trochę, żeby poczytać te stare gazety.
8: Ile można nic nie robić, nie?
9: Tak.
8: No dobrze, dzisiaj przeniesiemy się do września, bo wrzesień mamy i tak mamy w zwyczaju, że właśnie z tego miesiąca, który aktualnie w kalendarzu widnieje, teksty czytamy. Rok 1982, a więc głęboki PRL, a do tego stan wojenny i jeszcze trwający. I rok 1993, czyli rok, w którym na świat przyszedł kolega redaktor Skonieczny.
9: Tak, bardzo mi z tego powodu bardzo miło. To był piękny rok i go jeszcze uświetniłem swoim przybyciem.
8: Zacny i ważny dla naszego miasta i kraju także, może i świata. W którym ty miesiącu się urodziłeś?
9: W marcu.
8: Czyli już byłeś na świecie.
9: No, już pół roku miałem.
8: Już miałeś
9: chyba ochrzczony nawet już byłem.
8: Już przegląd czytałeś wtedy.
9: Pewnie tak. No.
8: Pewnie tak. Tak, może nie cały jeszcze, ale wybiórcze to najciekawsze teksty.
9: Tak, przegląd prasy sobie robiłem poranny.
8: Przegląd przeglądu. No dobrze, no rok szkolny już trwa, ale trzeba nawiązać do wakacji i pochwalić się. Gdzie byłeś, co robiłeś?
9: Byłem w Ojcowskim Parku Narodowym z rodziną i jeszcze teraz pod koniec sierpnia z synem pojechaliśmy na 4 dni w Gorce pochodzić sobie.
8: Czyli już nie sam, bo Bartek taki zwyczaj miał zawsze, że pod koniec wakacji jeździł nawet za granicę,
9: tak,
8: przed
9: teraz,
8: wojną na Ukrainę,
9: teraz
8: w Ukrainę.
9: Tak, ostatnio na Słowację bardziej, ale byłem, w maju byłem na Słowacji, ale wakacje ostatnio to właśnie rodzinny zawsze wyjazd taki wakacyjny, no i od zeszłego roku też taki wyjazd z synem w góry.
8: I już tak zawsze będzie, że z synem.
9: No, znaczy nie, no sam też jeżdżę.
8: Dopóki mu się nie...
9: Jak będzie chciał, no na razie mu się podoba, ale zobaczymy, co będzie, jak dorośnie, nie?
8: Okej. Okay. No to ja też powiem, ja też rodzinnie, bardzo rodzinnie, bo z rodzicami sobie wyobrażę, z żoną też oczywiście, siostra, jej hiszpański mąż i jego rodzina, ale w Polsce Głużno się nazywa taka miejscowość, nie wiem, czy kojarzysz.
9: Pierwszy
8: kiedyś.
9: Słyszałem.
8: Kiedyś był taki zespół w Ekstralidze, z Medykiem grał.
9: A Głużno?
8: Głużno. No, no.
9: Górze,
8: Górzno właśnie.
9: Tak. A gdzie to w ogóle jest położone, to nawet nie wiem.
8: To jest położone w Kujawsko-Pomorskim, ale bardzo blisko trójstyku województw kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie.
9: Aha, czyli już tak zahacza tam o te wschodnie rejony bardziej.
8: Prawie Mazury, tak. I już i też jeziorko tam wobec tego, ale fajne bardzo miejsce takie, gdzie i jeziorko, i jakieś takie stawki, i rybki można.

0: można było połowić, ale tego oczywiście nie robiłem, bo byłem zajęty innymi rzeczami, natomiast kajakiem pływałem na przykład.
1: Czyli taka rekreacja typu.
0: I grzyby zbierałem.
1: Grzywy masz cały czas.
0: Cały czas mam, muszę pójść do fryzjera. Właśnie sobie obiecałem, że przed 1 września pójdę, ale choroba mi nie pozwoliła na to, nadrobię w najbliższym czasie. Tego na szczęście w radiu nie widać, w radiu tylko słychać. A co słychać? Rok 1982. No i listy od czytelników, ten zatytułowany fajnie.
1: Co się stało z Boczkiem?
0: I nie chodzi o Arnolda Boczka z Świata według kiepskich, tylko chodzi o Boczek, właśnie ten Boczek taki...
1: Gastronomiczny,
0: taki wieprzowy, tak, świński.
1: Do spożywania.
0: Wtorek, 10 sierpnia, godzina 9:30. Jest dostawa mięsa do sklepu w Galeriowcu przy ulicy Nowotki. Nowotki, to co to teraz jest? Jaka ulica?
1: Galeriowe są to chyba, nie wiem, Dworcowa? Kolejowa?
0: Nie. Tam w środku jest jeszcze inna.
1: Ale jaka to jest ulica?
0: Powstańców Stycznia. Pytam ekspedientkę grzecznie, czy jest Boczek wędzony. Odpowiedź brzmi: tak. Zajmuję kolejkę i cierpliwie czekam do godziny 11:00. Zaczyna się sprzedaż. Formują się dwie kolejki, właściwa i ta dla tak zwanych chorych.
1: Ów Boczek ma szczególną popularność. Podaje się na prawo i na lewo. No i oczywiście bez kolejki też, co niektórzy bardziej uprzywilejowani otrzymali. Kilka osób przede mną, Boczku brak. Pytam kierowniczkę, czy będzie po południu. Odpowiada pani Krystyna, że tak, 20 kg, tyle samo co do południa. Już jest pewna niezgodność, bo do południa powinno się sprzedawać 40%.
0: No tak, żeby więcej było potem dla tych, co skończą pracę pewnie.
1: No tak.
0: To logiczne. Sprzedaż popołudniowa od godziny 15:30, czyli siesta była w międzyczasie, a propos Hiszpanii. Jestem w sklepie po raz drugi punktualnie o tej 15:30, kolejka mała, kilkanaście osób, 15:40, Boczku brak. Przy mojej obecności kupiły tylko dwie panie, z tym, że druga otrzymała już tylko skrawki. Dochodzi moja kolejka, pytam pani kierowniczki, gdzie jest pozostałość. Odpowiedź brzmi, cytuję: czy pan policzył, ile osób było obsłużonych przed panem? Istotnie, nie policzyłem tych, którzy kupili w przerwie spod lady, bo ciche transakcje w tym sklepie istnieją. Właśnie w przerwy przychodzą ekspedientki z sąsiednich sklepów, podjeżdżają taryfy oraz wchodzą inne uprzywilejowane osoby. Miałem możliwość zaobserwować, czekając od godziny 9:30 do 11:00.
1: Wnioski pozostawiam Wydziałowi Handlu, a Państwowej Inspekcji Handlowej polecam ten sklep szczególnej opiece.
0: Nazwisko i adres do wiadomości redakcji. Tak to było, panie. Z Boczkiem.
1: No nie, nie wie się.
0: Który była, a którego jednak nie było.
1: Obywatel się zdenerwował.
0: Rozchodził bardzo. Dalej mamy tekst z pierwszej strony Ryszarda Sławińskiego. On jest nieco przydługawy, dlatego nie będziemy czytali, ale myślę, że warto powiedzieć, o czym traktował. A o tym, że 31 sierpnia 1982 roku, a więc mamy stan wojenny, manifestacja taka pokojowa przeszła przez Konin, w dużej mierze składająca się z młodzieży. No i tutaj jest opis tego wydarzenia spod Kolbego. Wyruszył ten pochód, zakończył się przy siedzibie KWPZPR, czyli dzisiejszej ANS, przy ulicy Przyjaźni. Sporo ludzi było, ponad 1000 czy około 1000. Również w tym czasie pojawiły się w różnych punktach miasta różne napisy uderzające we władzę ludową. Tutaj oczywiście taki głos potępienny.
1: Tak, tutaj nazwane są te organizatorzy nielegalnie działające siły to były.
0: Tak, nielegalnie działające siły, no i oczywiście bardzo haniebna postawa rodziców, którzy pozwolili na to, aby dzieci nawet ze szkół podstawowych w tej manifestacji uczestniczyli. To była tak, no niemalże druga rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Także taki pochód ulicami Konina wtedy przeszedł. A tą panią kojarzysz? Na pewno musisz królową kojarzyć.
1: No tak, no pani Maryla.
0: Maryla Rodowicz była w Koninie. No i rozmawiała z nią Anna Dragan. Całej rozmowy również czytać nie będziemy. Ja tak tylko streszczę pokrótce. No, może powiem o tym, co w miarę takie ciekawe było, to, że Maryla Rodowicz niedawno matką została. No i tutaj dzieli się z Anną Dragan właśnie swoimi przemyśleniami na ten temat, że stara się karierę dzielić swoją, tak, znaczy swoje życie dzielić pomiędzy karierę a dzieci, bo zawsze chciała je mieć. To sobie odpuścimy. A to ciekawa sytuacja, 82 rok, cały czas i Koniński Orbis. Pisze do
1: was. Pisze czytelnik. Pisze do was, bo tym razem moje nerwy nie wytrzymały ignorancji i niewiedzy pracowników Orbisu. Nie pierwszy to raz w Końskim oddziale Orbisu wprowadzono mnie w błąd. Ostatnio straciłam cały dzień. W całej sprawie chodziło o informację, gdzie można zapłacić za bilet kredytowy na lot do Istambułu. Lot miał miejsce na zajutrz. Pani w okienku komunikacyjnym PKS, PKP i LOT odpowiedziała, że wszystkie sprawy związane z odlotami załatwiają tylko placówki LOT.
0: Było już dość późno, skorzystałam więc z najszybszego jak na owe czasy środka lokomocji autostopu. W poznańskim LOT panie poinformowały mnie, że niepotrzebnie przyjeżdżałam, bo za bilet płaci się wypełniając odpowiedni blankiet w pierwszym, lepszym urzędzie pocztowym, o czym wiedzieć powinni pracownicy wszystkich biur podróży. I po te informacje musiałam się udać do Poznania. Co na to dyrekcja Konińskiego Orbisu? Co robią pracownicy w tej placówce, jeśli nie potrafią odpowiedzieć, ile kosztuje wiza pobytowa, turystyczna, jak długo jest ważna, ile dokładnie kosztuje taki czy inny bilet itd. itd. Wydrukujcie mój list dla przestrogi innych, którzy będą korzystać z usług wyżej wymienionego biura, a jest ich w końcu dużo, bo koninianie dużo podróżują.
1: Tak, pani zamieszkująca na osiedlu Piastowskim.
0: No i pani ta musiała osiedle Piastowskie, to gdzie to jest?
1: No właśnie, tak też zwróciłem uwagę. Myślałem, że od razu dopowiesz, bo ty, no nie. Ty tu jesteś lepszy w tych starych nazewnictwie.
0: No to mamy zagwozdkę. Postaramy się rozwiązać do kolejnego wydania naszej audycji. To za tydzień, a jeżeli ktoś chciałby nam dopomóc w tym czasie, to zapraszamy. Konin@meloradio.pl. Można pisać też do LM-u.
1: Można. Redakcja małpa. Co dalej? Portal.lmpl.
0: Tak jest, zapraszamy. No, pani zafundowała, a przynajmniej za darmo dojechała. Nie wiem, czy w obie strony autostopem.
1: Tak, no, ale to w ogóle ciekawe, że jak stwierdziła najszybszy sposób podróżowania, to właśnie, znaczy zrozumiałe, no bo teraz pociągi jeżdżą szybciutko, autobusy może trochę wolniej, ale w tamtych czasach pewnie nie było tak łatwo dojechać do Poznania bez własnego samochodu.
0: No, chociaż pociągi chyba nawet w części.
1: Ale pewnie wolniej jeździły.
0: Niż
1: obecnie.
0: Przenosimy się do 1993 roku. Dla mnie też rok szczególny z tego powodu, że jestem od ciebie 7 lat starszy, wobec czego szedłem wtedy do pierwszej klasy. Zaczynałem naukę w szkole podstawowej. Co ciekawe, nie 1, a 4 września.
1: O.
0: I napisano o tym w prasie. To znaczy nie napisano, że 7-letni Krzesiński
1: jeszcze wtedy się nie poznali. No to
0: zaspał i poszedł dopiero 4. Ale no tak się stało, bo tak musiałem. Za chwilę powiemy czemu. I tutaj już w sumie na początku tego tekstu, nowa baza dla oświaty. Nowy rok szkolny rozpoczął się po wakacyjnym wypoczynku. Ogromna rzesza uczniów, a także ich nauczycieli weszła w progi szkół, które w czasie letnich miesięcy zmieniły swe oblicze. Dopowiem, że chodziłem do Konińskiej 9 na Chorzniu.
1: W jednych odmalowano pomieszczenia lekcyjne, w innych dokonano drobnych remontów i napraw. Dla kilku szkół udało się pozyskać nowe pomieszczenia.
0: Na około 3000 izb lekcyjnych całego województwa od 1 września bieżącego roku oddano 106, zaś w całym roku szkolnym łącznie przekaże się do użytku 176 izb. Szkoła podstawowa nr 9 w Koninie otrzymała 16 pomieszczeń do nauki przy dotychczasowych 8. Szkoła podstawowa nr 15, 22 nowe pomieszczenia.
1: Pomieszczenia w starej szkole nr 9 zostały przekazane ZSZ Kopernik i zostały tam utworzone pracownie techniczne i gastronomiczne. Z pewnością rozładuje to sytuację w Koperniku, a jednocześnie szkoła hutnicza będzie mogła wprowadzić swoje klasy po Koperniku w pomieszczenia przy ulicy Dąbrowskiego.
0: No i za około 4 miliardy złotych wyposażono nowe obiekty. Zakupiono 67 telewizorów kolorowych, 46 magnetowidów, 78 mikroskopów, 43 rzutniki, no to nie były takie rzutniki jak dzisiaj, nie takie, które można podłączyć do komputera, bo komputerów w klasach najczęściej nie było, rzutniki pisma.
1: Tak, to pamiętam, takie się kładło taki
0: foliogram. Foliogram, tak. I na tej folii też można było ewentualnie jakimś mazakiem pisać i zmazywać, a były też takie, że można było drukować na tych foliach. Albo były gotowe po prostu pomocą naukową. Na tych. Tak, to były tak zwane foliogramy i 87 tablic, takich zwykłych oczywiście, z kredą. A ty jak wspominasz ten swój... Jeszcze się nie dowiedzieliśmy, dlaczego 4 września, dowiemy się po przerwie. A ty jak wspominasz ten swój pierwszy dzień? Pamiętasz cokolwiek?
1: Pamiętam to, że tata mnie zaprowadził do klasy, usiadłem gdzieś tam w pierwszych ławkach i usiadł ze mną taki chłopak, którego jeszcze wtedy nie znałem, a który dzisiaj jest chrzestny mojego syna, Łukasz, mój jeden z dwóch najlepszych kolegów, z którym właśnie cały czas mam kontakt od tej pierwszej klasy i się przyjaźnimy. I to jest chyba takie jedyne wspomnienie, które mam.
0: I to była która podstawówka?
1: Szkoła podstawowa numer 3.
0: Obecnie, w starej siedzibie jeszcze.
1: Tak, obecnie jest tam szkoła podstawowa numer 7, bo tam się pozmieniało z gimnazjami, były zamiany przy Wyszyńskiego w każdym razie.
0: Tam, gdzie samolot był kiedyś.
1: Tak, tam, gdzie samolot, chociaż jak już chodziłem, to samolotu nie było.
0: A ja jeszcze byłem dzieckiem, to pamiętam, jak tam był. Retro Prasówka to jest ta audycja, która wróciła po wakacyjnej przerwie na 9.96. Teraz przez chwilę jej nie będzie, ale powracamy po krótkiej przerwie, bądźcie z nami.
2: Retro Prasówka w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retro Prasówka w Meloradiu na 99.6.
0: I zgodnie z obietnicą jesteśmy z powrotem. Retro Prasówka w Meloradiu na 99.6 w Koninie. Bartek Skonieczny, portal LMPL.
1: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
0: I pytanie, dlaczego 7-letni Krzesiński nie poszedł do szkoły 1 września, a dopiero 4? O tym napisano w przeglądzie konińskim. I czytaj, do niech Skonieczny przeczyta.
1: Tytuł artykułu: Dżungla w środku miasta. Szkoła podstawowa w Chorzniu miała ruszyć 1 września. Wszyscy się z tego powodu bardzo cieszyli. My także byliśmy z tego dumni. Szkoła pierwszego jednak nie ruszy, bowiem jakieś chamy nieco ją naruszyli. A mówiąc dosadnie i paskudnie, budynek zdewastowali. Burdel poczynili straszny, nie oszczędzając niczego. Zniszczyli nawet gitarę i chłupem padła pralka. Wszystko wskazuje na to, że gówniarstwo bawiło się znakomicie, czując przy tym nad wyraz pewnie i bezpiecznie. Nic dziwnego. Nowa szkoła nie ma bowiem telefonu, dostać się do niej trudno, bo trzeba okrążać sad wiśniowy. W nocy nie widać nic, a stróże prawa i porządku drogę do budynku musieli rozświetlać sobie rakietnicami. To w ramach dodatkowej atrakcji.
0: No właśnie, tak się wydarzyło, że to była zupełnie nowa szkoła. Tak jak wcześniej w pierwszej części czytaliśmy, tak zwana stara dziewiątka przestała być dziewiątką, trafiła do Koperasa. Do dzisiaj zresztą służy ten budynek starej dziewiątki przy Żeglarskiej Koperasowi. No i właśnie 1 września 1993 roku szkoła miała się otworzyć i tak się złożyło, że akurat ja wtedy szedłem do szkoły, rozpoczynałem naukę w pierwszej klasie i w ostatnich dniach sierpnia po prostu jacyś wandale, no nie było żadnego monitoringu wtedy, nie było agencji ochrony i tak dalej, wybili okno, weszli do środka i zdewastowali część szkoły, więc zanim tę szkołę doprowadzono do takiego porządku, ażeby uczniowie mogli przyjść i brać udział w lekcjach, to minęły te 3 dni i mieliśmy rozpoczęcie roku, pamiętam, 4 września, 5 poszliśmy dopiero na lekcję. Taka to była sytuacja.
1: Uboższy o 3 dni edukacji.
0: Tak. To zresztą na każdym kroku wychodzi do dzisiaj. Medyk Konin, proszę pana, zadebiutował w 93 roku we wrześniu po raz pierwszy w pierwszej lidze, dzisiejszej Ekstra Lidze. To był pierwszy mecz zagrany przy Podwalu. Medyk Konin, Czarni Sosnowiec, 0-3.
1: Piłkarki nożne Medyka Arsman Konin awans do pierwszej ligi wywalczyły w wielkim stylu. Sukces był tym efektowniejszy, że większość podstawowej kadry tworzą futbolistki 14- i 15-letnie, czyniące postęp z miesiąca na miesiąc. I dobrze się stało, iż utalentowane piłkarki będą rozwijały swoje umiejętności, grając z zespołami ekstraklasy.
0: No i to z 8-krotnymi mistrzyniami Polski, czyli czarnymi Sosnowiec. No jak widać, nie była to łatwa przeprawa, ale też chyba wielkiego wstydu koni Janki nie przeniosły z tak utytułowanym rywalem, patrząc na to, jak kosmiczne w tamtych czasach bywały wyniki w futbolu kobiecym. Przegrały tylko 0-3. Co ciekawe, tak spojrzałem sobie na skład Medyka, kto wtedy grał, no i pojawiło się nazwisko mojej sąsiadki z klatki, Katarzyna Śliwczyńska, pozdrawiamy. Grała wtedy w Medyku Konin. MZK Konin. Teraz kolejny tekst, to 6 za komfort. Ostatnio MZK podniosło ceny biletów z 3000 zł na 4000 zł. W przeliczeniu na nowe złote z 30 groszy na 40 groszy. Niby nie dużo, ale zawsze przy zmienionym rozkładzie jazdy czasowym i trasowym niektórzy muszą bulić dwukrotnie więcej, bo wiele więcej jest przesiadek. A nie było biletów czasowych, tylko co do autobusu. Zresztą to bardzo długo było tak, koniski na MZK, że nie można było się przesiąść na jednym bilecie. No ale to sprawa bulących, po co tak dziwnie jeżdżą.
1: Nie o tym jednak chcieliśmy napisać. MZK, no to ciekawe w ogóle, że zaczyna się artykuł od czegoś się nie chce napisać w sumie.
0: Ale no, to z trzynastki jest pochodzi,
1: trochę luźniejsza forma.
0: Tak jest.
1: MZK podnosząc ceny nie wydrukowało nowych biletów. Wielu z pasażerów, a więc tych, którzy utrzymują MZK, kupuje niekiedy całe bloczki biletów, chyba po 100 sztuk, a to też pamiętam, jak właśnie tak przynosiło się z kiosku właśnie taki...
0: Ale to ciekawe, to nie było miesięcznych, czy... Czy ona może...
1: Na przykład u nas, ja w domu nie jeździłem regularnie autobusem, żeby co jakiś czas po prostu gdzieś tam, jak się jechało gdzieś dalej w miasto, no a żeby nie kupował, nie latać do kiosku, to się kupowało na zapas.
0: Ja pamiętam, moja ciotka też tak miała zawsze bloczki. Zawsze mówię, ciocia, daj bilet i wydzierałem jeden.
1: Tak.
0: Tak było.
1: Teraz, gdy podniesiono ceny, niektórzy zostali z mnóstwem biletów za 3000 zł. Aby przejechać się komfortowo autobusem, muszą obecnie dokupić bilet za 1000 zł. I tu jest problem. Większość kioskarzy zakupiła taką samą ilość biletów po 3000 i po 1000. I nijak nie chcą sprzedawać oddzielnie. Pozytywnym przykładem jest pani z kiosku w cukrowni Gosławice, która bez problemu sprzedała 13 bilet za 1000 zł.
0: Nie mamy tego za złe nikomu. Wiadomo, kioskarze chcą zarabiać, MZK chce zarabiać, tylko dlaczego do cholerki? Pasażer, aby komfortowo przejechać się autobusem konińskiego MZK, musi kasować dwa bilety po 3000 zł.
1: No to taka logistyczna sprawa, której nie przewidziano ewidentnie.
0: Nie przewidziano, MZK nie przewidziało. Tak. Ja potem pamiętam, jak były takie bilety, takie dokładki się na to mówiło, ale nie było problemu z kupowaniem. Właśnie przy tych podwyżkach to się zdarzało.
1: Tak, to też pamiętam.
0: A podwyżek trochę było, tak? No bo skoro 40 groszy, a nie wiem, dzisiaj 4,80, tak? To jest cały czas aktualne?
1: Co? Chyba tak. No nie wiem, bo ja mam końską kartę mieszkańca,
0: tak samo, więc
1: za darmożkę.
0: Nie kontroluję tego. No oczywiście wiadomo, inna siła nabywcza pieniądze. Za zupełnie, absolutnie inne czasy. Po drodze jeszcze denominacja, wiele wydarzeń, bo to 33 lata minęły dokładnie od tego czasu. A tego pana, pierwszy raz mam okazję zobaczyć, jak wyglądał. Kojarzysz na imię, nazwisko?
1: Tak, kojarzę pewnie z jakichś tekstów Roberta Olejnika.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak. Jest to pan Józef Karykowski.
0: Człowiek, który zaprojektował nam Konin.
1: Tak, no właśnie, no to czytałem ten artykuł właśnie, jak tam tę nową część Konina była projektowana, nie?
0: Tak, między innymi.
1: To on się wykłócał chyba tak z władzami poznańskimi o to, jak to ma wyglądać.
0: Tak, no on załatwił, że w ogóle wieżowce te wyższe niż 5 kondygnacji, w sensie niż 4 piętra budynki mieszkalne, no to on to załatwił. No i w ogóle było całym takim szefem, który gdzieś tam projektował to, jak te osiedla nasze mają wyglądać. Myślę, że mistrzostwem jest piąte osiedle, na którym mieszkam, a ty mieszkałeś. Podobnie też w Zatorze. Tak. To są osiedla, gdzie po prostu bloki są daleko od siebie, jest masa przestrzeni zielonych. I bardzo komfortowo się mieszka. I miałem teraz skalę porównawczą, bo miałem remont generalny chaty i wyprowadziliśmy się do teściów na Chorzeń, na którym się wychowałem, więc też darzę go wielkim sentymentem. Natomiast czułem się poniekąd trochę klaustrofobicznie. Tamte bloki już są takie, wiesz, bardziej bliżej wszystkie przy sobie, nie? No i odetchnęliśmy z ulgą, gdy wróciliśmy na piąte jakoś tak. Więcej życia w ogóle się dzieje. I w ogóle tak. Piąta tak. To piąta jednak.
1: Moje rodzeństwo ze Stanów, kiedy przyjechało tutaj do Konina, wyjechało jeszcze przed tym, jak Zatorze powstało i właśnie przyjechali i oglądali, bo ja mieszkam na Zatorze obecnie, no to właśnie podkreślali, ile tutaj jest właśnie przestrzeni, ile jest też zieleni w porównaniu do budownictwa w Stanach właśnie.
0: No, tej dzisiejszej patodeweloperce to już w ogóle...
1: No to nie ma co wspominać.
0: Wspominać nie będziemy, bo to jest dramat. Ostatnio słyszałem bardzo ciekawą audycję w jednym z ogólnopolskich stacji radiowych, w jednej ze stacji radiowych mówionych. I tam była mowa właśnie o tym, że te osiedla z wielkiej płyty zyskują na popularności. Że często młode pary szukają najpierw mieszkania wcale nie nowego, w sensie nie świeżo wybudowanego, deweloperskiego, a wielkiej płycie właśnie ze względu na to, jakie jest otoczenie.
1: Tak, ja to właśnie dopiero jak mi się syn urodził, zacząłem no to w ogóle zwracać uwagę, bo wcześniej tam fajnie jest mieć zieleń, ale tam nie było to dla mnie jakieś kluczowe. Dopiero jak posiadłem dziecko i się okazało, że z tym dzieckiem trzeba gdzieś wyjść, gdzieś się pobawić, pospacerować sobie, no to dopiero doceniłem to, jak na przykład jest cały ten kompleks jeziorka za to, że mam przed domem też taki mały park z fontanną, gdzie może sobie syn pobiegać i to diametralnie zmienia jakby perspektywy właśnie myślenia o przestrzeni miejskiej.
0: Także wielka płyta kiedyś B, a dzisiaj w modzie. My z kolegą redaktorem z Koniecznym mieszkamy w wielkiej płycie i bardzo sobie też chwalimy.
1: Tak jest.
0: Bo to genialne rozwiązanie. A tak właśnie państwo tego nie widzą, my widzimy.
1: Bardzo uważnie się przyglądamy.
0: Postaramy się na LM-ie w internecie. Kolega wrzuci tam gdzieś.
1: O, nie wiem, czy już przeszło w dzisiejszych czasach.
0: To no tam, czemu nie?
1: No, wiesz, już tam może jeszcze na LM-ie tak, ale jakieś tam social media to już może być różnie. To już mogą się bany posypać.
0: Jak wygląda Józef Karykowski? Osoba publiczna. A to o co ci chodziło?
1: A ja już o kolejnym myślę.
0: Aha! Ja mówię, czemu tego Karykowskiego nie można pokazać w internecie? Co on takiego złego zrobił?
1: Ja już myślałem, że przechodzimy do kolejnego artykułu.
0: Pana za Karykowskiego. Nie, pana Józefa wspominamy naprawdę z wielkim, wielkim uznaniem i dziękujemy mu za te wspaniałe osiedla, na których mieszkamy. Aha, okej, okay, tak jest. To już wiem, o co chodzi. Przegląd Koniński wydrukował 12 w zasadzie nagich kobiet.
1: Tak, no w bardzo skąpej bieliźnie, chociaż nie, nawet tutaj częściowo tak też nagich.
0: No, to znaczy niektóre mają odsłonięte piersi po
1: tak,
0: prostu.
1: Tak, dlatego mówiłem, że to w dzisiejszych czasach już by mogło nie przejść.
0: Nie, to by nie przeszło, za to byśmy mieli bana od razu.
1: Pan Józef Karykowski nie stanowiłby problemu jakby z publikacją.
0: Od razu dodam, pan Józef ubrany i to w garnitur na tym zdjęciu tak. Jest. Także. W każdym razie te panie kuso odziane, one są tutaj przedstawione jako rzeczniczki komitetów wyborczych partii. Mamy 93 rok, zbliżają się wybory, które sporo namieszczają na polskiej scenie politycznej. No i taki pomysł, konkurs, żeby wytypować, która pani jest rzeczniczką prasową którego komitetu wyborczego. Taki pomysł dowcipny mieli redaktorzy Przeglądu Konińskiego w 93 roku. Tu jeszcze fajny tekst, też nie będziemy całego czytać, ale myślę, że wart uwagi. Albo przeczytajmy może początek. Zatytułowany TV Konin, ale wcale nie o tej telewizji Konin, która potem faktycznie funkcjonowała, ten tekst jest, a o innej, pierwszej konińskiej telewizji, którą ja także oglądałem, bo mieszkałem na Chorzniu.
1: Jedyną telewizją typowo regionalną, powstającą w Koninie i tutaj emitowaną, jest osiedlowa telewizja kablowa międzyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej Związkowiec. Jak na razie mogą ją oglądać jedynie mieszkańcy Chorznia.
0: Telewizja powstała 13 lutego bieżącego roku. Możemy już stwierdzić, że nie była to data pechowa, mówi prezes spółdzielni Zbigniew Winczewski. Przez ten okres grupie inicjatorów pomysłu i jego wykonawców udało się dojść do zupełnie zadowalającego programu.
1: W programie osiedlowym są m.in. wydarzenia z regionu, informacje dla mieszkańców, różnorodne programy i firmy. Sporo pozycji jest ATV Łódź. Są to programy robione specjalnie dla potrzeb telewizji kablowych. Dostarczone są na kasetach wideo. Program jest udostępniany na zasadach abonamentu.
0: Już się w robieniu telewizji osiedlowej wdrożyliśmy, mówi Maria Jolanta Piasecka. Osiedle jest młode, dla ludzi to coś nowego. Prowadzimy m.in. blog dziecięcy. tak zwane truskawkowe studio. Jest minilista przebojów. Dzieci biorą udział w różnych konkursach. Ostatnio w konkursie Radia Konin. Dzieje się dużo, pomysłów nie brakuje. Dzieci chętnie włączyły się do tej pracy. Są między innymi rozmowy z ciekawymi ludźmi, programy o sprawach szkolnych, o tym, co młodzież lubi. Prezentujemy wydarzenia z naszej świetlicy osiedlowej. Zorganizowaliśmy wyjazd do domu dziecka w Turku. Przy tej okazji była zbiórka zabawek i rzeczy używanych. Robimy również reportaże z wycieczek. Może już dalej czytać nie będziemy, chociaż może warto nazwiska przytoczyć osób, które robiły to, jak się okazuje, zupełnie pro publico bono. Piotr Ordan, poza wcześniej Marią Jolantą Piaseską, także Antoni Sienikowski, Grzegorz Iwański, Artur Mazurek i inżynier transmisji Stanisław Purczyński. Ja tylko dodam, że oglądałem tę telewizję.
6: Puszczyński.
0: Jako dziecko i z zapartym tchem, bo oglądałem w telewizji swoje otoczenie najbliższe. Były też audycje z mojej szkoły, z dziewiątki, także to w ogóle był sztos na maksach na tamte czasy.
6: No tak, ja pamiętam tylko właśnie tą późniejszą telewizję już kablową ogólnokonińską, ale też miałem podobne uczucia właśnie, że to tak było ciekawie zobaczyć tutaj coś, co na żywo widzę, a potem na ekranie to samo, na przykład się pojawia jakieś miejsce z Konina.
0: O starych konińskich gazetach mówiliśmy, dzisiaj przenieśliśmy się do roku 1982 i 1993 i dziękujemy za pierwsze powakacyjne wydanie audycji Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bartek Skonieczny, portal LMPL
6: i Mateusz Krzesiński, Meloradio.
0: Słyszymy się ponownie za tydzień, do usłyszenia.
2: Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6. Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: pora, gdy siadamy za kierownicą, przekręcamy kluczyki i ruszamy w drogę do pracy, a podczas niej będzie Wam towarzyszyło słońce, które niedawno wstało i o poranku może Was razić w oczy. Uważajcie na trasie Konin-Słupca. W Golinie nad ranem samochód osobowy zderzył się z busem. Jedna osoba została ranna. Policja wprowadziła ruch wahadłowy.
1: To właśnie teraz zaczyna się Wasz najlepszy wtorek w tym tygodniu. Jesteśmy w tym razem od początku, podkręcamy tempo w Meloradiu i mamy dla Was dużo energetycznej muzy od rana. Waldek Darłach, dzień dobry, jest

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Justin Jackstall, Turn the Lights Off. No i taka pora roku nam się robi, że w łazience o tej wczesnej porze to już raczej znów będziemy zapalać światło wcześnie rano. Za 21 minut, godzina 7. Mam coś do waszej porannej rozgrzewki. 3 szoty w Melo już za chwilę i do zgarnięcia torba Melo Radia. Kto chce, dzwońcie teraz pod 321-321-777. 321-321-777. Pierwszy telefon wykonajcie dzisiaj do Melo. Zgarnijcie torbę, taka Melo torba czeka na was, praktyczna, na pewno się przyda w tym sezonie. Jeżeli jeszcze jej nie macie, no to dziś możecie ją zgarnąć. 321-321-777.

0: Fast Boy, Music Sounds, tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Całkiem nowy dzień, cześć Monika, hej, hej.
1: Witam, witam.
0: Cześć, cześć, coś całkiem nowego będziesz dzisiaj robić?
1: Oczywiście, idę do swojej nowej pracy i jestem strasznie, strasznie szczęśliwa.
0: Dobrze się zapowiada jednym słowem, ale to dzisiaj naprawdę pierwszy dzień?
1: Nie, no już tydzień pracuję, ale nadal się jaram.
0: A to dobrze zapowiada na następne miesiące. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. Monika, to jak tak dobrze ci się układa, to sprawdzimy ciebie teraz, bo teraz przed tobą...
2: Trzy szoty w melo,
0: które mamy, uwaga, Grecja czy Hiszpania?
1: Grecja.
0: Powieści czy bajki?
1: Bajki.
0: A schody czy winda?
1: No schody oczywiście.
0: To tak, żebyś schodów żadnych tam, zwłaszcza tych pod górę, nie miała dzisiaj. Melo, torba jest już twoja, zgarniasz ją w takich właśnie porannych rozdaniach. Trzymaj się, Monia, miłego dnia, hej, hej.

0: Artemas, I Like the Way You Kiss Me w Meloradio. Tak od rana podkręcamy tempo i skoro tak zaczął nam się wtorek, dokładnie tak jak lubicie, no to pozostała część dnia, a trochę go jeszcze jest, na pewno też będzie układać się dokładnie tak, jak sobie to życzycie i planujecie. Tym bardziej, że dzisiaj Dzień Dobrych Wiadomości, przy okazji też Dzień Marzyciela, także wiecie, może możecie uruchomić myślenie, jakieś może plany co do tego, co można byłoby fajnego dzisiaj zacząć i Dzień Dobrego Samopoczucia. Sami widzicie, że to jest naprawdę fajnie zaczynający się wtorek. Żebyście byli dobrze poinformowani o tym, co się dzieje, za chwilę newsy w Melo. Będzie też prognoza pogody dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Naprawdę bardzo gorąco. Szczegóły już za chwilę, a teraz za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy.
0: Ile Oaks i Break in Dishes w Melo. No właśnie tak podkręcamy tempo i dokładnie tak zagramy o 7, gdy inni będą jeszcze gadać.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
20: Renu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
21: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
22: Renault. Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września. po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
0: Zaczynamy nowy dzień w Koninie. Słońce nad miastem stało 9 minut po 6, a zajdzie 19 minut po 19. I dużo go będzie nad naszymi głowami, przynajmniej w pierwszej połowie dnia. W drugiej już nieco więcej chmur może pojawić się na niebie, ale pod wieczór słońce znów wyjrzy. No i będzie ciepło. Będzie nam towarzyszyć prawdziwie letnia temperatura, bo termometry mają pokazywać 27 stopni. Na razie jeszcze rzeźko. 11.

0: Sylwestra Suszka miał z nim zakładać giełdę BitBay. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Do ataku doszło w nocy. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 jest rannych. Przygoda Igi Świątek na tegorocznym US Open dobiegła końca. Polska tenisistka odpadła w 4. rundzie. Przegrała z Chinką Qin Wenzhen. Co zawiodło?
1: Ciężko mi ocenić, bo pierwszą część meczu, wiadomo, widać było, że gram dobrze.
0: Qin Wenzhen poprzednim razem pokonała Polkę w półfinale Igrzysk w Paryżu. Dania zwróci Grenlandii 20-tonowy meteoryt. Zrobi to po 60 latach od jego wywiezienia z wyspy. Dla Inuitów kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie kulturowe.
2: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Szczególnie ważne codzienne rano jest to, żeby ze wszystkim zdążyć, dlatego podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Jest już 7:00.

Felix Janis, Sophie Alice Baxter, Ready for Your Love. Tak podkręcamy tempo. Czy wy jesteście gotowi na to wszystko, co sobie dzisiaj zaplanowaliście? Czy odpowiednio czas też ułożony? Czy wszystko zgodnie z waszym planem dzisiaj układa się od samego rana? No, trzymam kciuki, żeby tak właśnie było i żeby nic nie wyleciało z tej listy rzeczy fajnych do zrobienia i żebyście o niczym nie zapomnieli, bo o czym naprawdę dużym można zapomnieć, to powiem wam już za chwilę w Melo Radio, a wcześniej Armin van Buuren i Sasha Everlasting. 12 po 7.

Sigala i Sweet Love w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. O czym ważnym albo dużym ostatnio zapomnieliście? Pewna para z okolic Szczecina podczas sprzątania mieszkania wyrzuciła na śmietnik starą komodę. Ci ludzie zapomnieli niestety, że w środku schowali wcześniej sporo pieniędzy. Konkretnie 42 tysiące euro swoich oszczędności. Spora suma. Zanim się zorientowali, komodę ktoś już zabrał. Historia ma jednak na szczęście swój dobry finał. Po kilku dniach poszukiwań mebel, a przede wszystkim cała kasa się odnalazła. Ktoś w końcu oddał ich pieniądze. Czyli potwierdziło się, mamy dowód. Lepiej ze sprzątaniem nie przesadzać, bo to stres i nerwy, no i może dużo kosztować. Po co to sobie robić? Jak jesteście z nami, to na pewno nie przegapicie tego, że to u nas najbardziej energetyczna muza od rana. Podkręcamy tempo w Melo. Pauza.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Liwka i Poza Tobą Nic. I oprócz świetnego brzmienia, ten numer ma w sobie też dużo fantastycznej energii. Dużo takiej energii mamy dla Was od rana w Melo i mamy już za chwilę na zegarach, już prawie w 7:30.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14:00.
3: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
7: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.

0: Oczywiście. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Jest, jest, jest!
7: Co cię tak cieszy, kochanie?
6: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
7: W czym?
6: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
7: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
6: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
8: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Blame i Calvin Harris i John Newman w Meloradiu. Podkręcamy tempo tak energetycznie, gramy dla was od rana. Dzisiaj mamy wtorek i to dzisiaj w Londynie będą próbowali ustanowić rekord Guinnessa w dość oryginalnej konkurencji, jakiej jeszcze wcześniej nikt nie próbował. Chcą zebrać jak największą liczbę osób wykonujących jednocześnie słynny wulkański gest pozdrowienia znany z serii Star Trek, czyli ludzie będą musieli podnieść dłoń z palcami rozdzielonymi w literę V. Potraficie tak zrobić? Fajne jest to, że do tej pory nikt jeszcze nie próbował zorganizować czegoś takiego, więc wszyscy, którzy się tam pojawią i poprawnie wykonają ten gest, zostaną rekordzistami. No i tak trzeba działać dzisiaj. Wy też idźcie na rekord za 18:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu i także takie propozycje do 30 Meloradia. Say Something, Son of Odera i Becky Hill. Głosujcie na meloradio.pl na wasze ulubione numery. Teraz już za 8 minut 8 w Melo.
1: A już o 8 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fate. Tak będzie u nas punktualnie o 8, a wcześniej będzie prognoza pogody i newsy.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
7: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
9: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
17: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
5: Ej, nowy, skocz po kawę.
6: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
5: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
7: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
8: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
5: Vous verrez maintenant.
4: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
5: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
4: Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM. Trafik.
9: Z utrudnieniami cały czas muszą się liczyć kierowcy jadący trasą Konin-Słupca. W Golinie na Krajowej 92 doszło nad ranem do wypadku. Osobówka zderzyła się z busem, jedna osoba została ranna. A w Krągoli drogowcy dziś rano zamknęli ulicę Pogodną. Z ruchu będzie wyłączona i dziś i jutro między 7 a 18 są objazdy. Dziś możemy postawić na letni anturaż, bo w prognozach synoptyków lato ze słońcem, choć nie przez cały dzień i z prawdziwie letnią temperaturą. Słupki rtęci w konińskich termometrach mogą dobić do 27 stopni i to jest dobra wiadomość. I oby dziś takich jak najwięcej, bo to dzień dobrych wiadomości. Tak więc szykując się do wyjścia do pracy, postawcie na lżejsze ubrania, łapcie okulary przeciwsłoneczne i korzystajcie z ostatnich chwil lata.
10: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Trzech kandydatów odpadło i to jeszcze przed głosowaniem. Chodzi o wybory na prezydenta Krakowa. Okazało się, że na pewno wymaganej liczby podpisów poparcia nie zebrali Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak i Sławomir Pietrzyk. Ukraińskie drony zaatakowały Saratów. Uderzyły w infrastrukturę cywilną w tym rosyjskim mieście. 9 zł zapłacimy niedługo za litr diesla, a

0: zmienia.
1: Nie tylko prywatnie mogę wam polecić Meloradio, bo tutaj dużo energetycznej muzy, a to naprawdę dużo zmienia i możecie poczuć się podjęci po królewsku. Waldek Darłek, siemano, hej, jest ósma.

100 on Bob Sinclair w Melo Radio. Podkręcamy tempo, dzisiaj mamy wtorek i właśnie teraz macie szansę zadzwonić do Melo. Są rzeczy, których nie wolno odkładać na później. To jest jedna z nich, jeżeli chcecie wziąć udział w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. Czekam jak zawsze na dwie osoby. Dzwońcie już teraz do zgarnięcia Melo Merch. Są skiety, jest Melo Torba. No i czekamy tylko na was. 321-321-777. Zasady tej zabawy są bardzo proste. Ja podaję kategorię, a wy wymieniacie jak największą liczbę słów z podanej przeze mnie kategorii. Jaka to będzie kategoria? Dowiecie się już za chwilę. A kto wystartuje? Czekam na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej. Melo Merch do zgarnięcia. Dwie osoby mają szansę właśnie teraz.

0: Zgadnij słowo.
1: Przed chwilą Tripsy Kubańczyk, a teraz Monika i Grzesiek. Zobaczymy, jak błysną nam tutaj dzisiaj. Cześć, Monika.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. A co ty taka poważna, Monika, jesteś? Słyszałem, że sprzątanie jakieś uruchamiasz, bo Monika to w weekend w góry się wybiera. Fajnie, i trzeba wcześniej chatę posprzątać.
2: Dokładnie, tak.
1: Ciekawy plan. Dobra, a Grzesiek z kolei to dzisiaj po lesie rowerkiem chce sobie pojeździć po pracy. Siema, Grzesiek.
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, zabawa Ostatnie Słowo to taka zabawa, w której trzeba powiedzieć więcej słów niż druga osoba. Macie na to 20 sekund od momentu, kiedy powiem start, ok? Zacznie Grzesiek, bo literka G jest wcześniej w alfabecie niż M, ok? Wszystko wiadomo jak na razie?
3: Okej. Okay.
1: Dobra, super.
3: Tak jest.
1: Pamiętajcie, okay. Pamiętajcie o tym, że gracie na czas. Czas jest ograniczony. Kto powie więcej słów w tym czasie, raz jedno, raz drugie, Grzesiek zaczyna, ten wygrywa skiety. Osoba, która powie mniej, dostaje melotorbę. No i teraz uwaga, najważniejsze. Kategoria na dzisiaj to przedmioty szkolne. Grzesiek, start.
3: Dziurnik.
2: Ołówek.
3: Długopis.
2: Książka.
3: Linijka.
2: Zeszyt.
3: Torba.
1: Wow, jest! Jest czas, stop. Grzesiek, 4. Monika, 3, jest nieźle. Słuchajcie, w dobrą stronę poszliście. Zastanawiałem się, czy powiecie właśnie coś w stylu długopis, ołówek, linijka, ekierka, czy może matematyka, polski, WF. Też byłoby całkiem nieźle. Grzesiek, dla ciebie skiety pakujemy, już wysyłamy. Monika?
3: Dzięki bardzo.
1: Bardzo proszę. Monika, dla ciebie melotorba. Przyda się na tym wyjeździe w góry na pewno też. Trzymajcie się. Cześć, fajnego
2: bardzo
1: dnia.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dzięki.
2: Pozdrawiam.
0: Ostatnie słowo.
1: A jutro znów się sprawdzimy i znów będzie szansa się odpowiednio wykazać i to wy będziecie mogli mieć ostatnie słowo. Jak zawsze ta zabawa u nas po 8, tylko w Melo. Teraz 20 po.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo dzisiaj od rana we wtorek. Gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce by was dzisiaj nie zaniosło, to pamiętajcie, że wszędzie możecie słuchać Melo i tej energetycznej muzy, na przykład przez net na meloradio.pl. Za chwilę Haven, prawie w pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec zdrobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
12: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
13: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
12: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
13: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
11: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielna. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Po reklamie.
0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Eric Pritz, czyli klasyk, który potrafi rozruszać każdego we wtorek rano. Za 17 minut będzie 9. A jakie macie skojarzenia, jak patrzycie na stan swojego konta? Że niby jakoś tak mało i pusto i takie tylko słowa cisną wam się do głowy? No to możemy coś na to zaradzić, bo mamy szybką kasę i 200 do zgarnięcia dzisiaj dla was. I to tak od ręki i będzie szansa wydać te pieniądze od razu. Tylko mam jedno pytanie. Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl, dołączajcie do zabawy i zgarniajcie szybką kasę. Czekamy na wasze mega oryginalne, odjechane pomysły, na co wydacie te pieniądze. Shimza w Mero, teraz i Fire Fire. Podkręcamy tempo w Meloradio.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo,

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimno masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Pogwarzymy bez lipy, soku w Melo. Najlepszy drop nowych hitów, a to prosto z 20 miejsca najgorętszej listy, czyli 30 Meloradia, na którą głosujecie na meloradio.pl. Na zegarach u nas już za 9 minut 9. Za chwilę mamy dla was prognozę pogody i newsy.
1: A już o 9 zagramy.
0: Ale soj Sasza i Destiny w Melo. I właśnie tak wam zagramy. Inni wtedy będą gadać. Punktualnie o 9.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
2: Hello. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
4: Renault. To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Yes, yes, yes!
8: Co cię tak cieszy, kochanie?
9: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
8: W czym?
9: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
8: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
9: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
0: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

0: zakończyły się już utrudnienia na drodze krajowej Konin-Słupca. Przez kilka godzin były one w Golinie z powodu wypadku. Droga częściowo była tam zablokowana. W Koninie ruch teraz jest umiarkowany. W cierpliwość kierowcy muszą się jeszcze uzbroić w rejonie Ronda Miast Partnerskich. Na Kleczewskiej i Trasie Warszawskiej też czekają Was postoje. Za oknami dziś ma być prawdziwie letnia pogoda. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać przynajmniej w pierwszej połowie dnia. W drugiej chmur na niebie zacznie przybywać i nawet na parę chwil mogą zasłonić słońce, ale ono się nie da, będzie dzielnie walczyć i jeszcze przed wieczorem znów ma królować nad naszymi głowami. Temperatura też letnia, 27 stopni pokażą dziś termometry w Koninie i jutro w Koninie też ma być ładnie.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Polska mówi Unii Europejskiej nie. Nie będzie zgody na przekierowanie części dochodów z ETS do nowego budżetu wspólnoty. Zapewnił o tym wiceminister finansów Jurand Drop. Finlandia zakończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Ogrodzenie ma w sumie 200 km długości. Postawione zostało głównie przy drogach i szlakach tranzytowych migrantów. Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną. Tak wynika z najnowszych danych tamtejszego Urzędu Statystycznego. Większe jest też zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Prawdziwki, koźlarze, podgrzybki i maślaki. Między innymi takie grzyby można obecnie znaleźć w lasach. Zbieracze zacierają ręce, a specjaliści ostrzegają. Grzyby zbierajcie z rozwagą i pamiętajcie o żelaznej zasadzie, mówi Marzena Polinceusz z Sanepidu.
2: Zbieramy tylko te grzyby, które dobrze znamy.
1: Nie warto ryzykować zatruciem.
3: Żelazna zasada jest taka, że niektórzy to o tej porze przechodzą w tak zwany tryb biurowy. Kawa i dobra muza muszą być, to pierwsze ogarnijcie, a ja zajmę się resztą. Podkręcamy tempo, Waldek Darłak, hej siema, to już dziewiąta.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a dzisiaj 8 dzień września i przy okazji też, uwaga, dzień dobrych wiadomości. Mamy też dzień marzyciela i dzień dobrego samopoczucia. No wszystko wskazuje, że ten wtorek musi się wam udać. Zaskoczył was ostatnio jakiś widok w domu? No pomyślcie, to ja za chwilę powiem wam o tym, kogo zobaczył jeden gość w swojej łazience. 12 po 9.

0: Ray Dalton w Melo. All We Got. Podkręcamy tempo już 17 minut po 9. Właściciel domu na Florydzie w swojej łazience zobaczył jelenia. Zwierzę stało przy umywalce, patrząc sobie w lustro. Wezwali na miejsce policjanci, próbowali je z domu wyprowadzić, ale jeleń miał inne plany. Najpierw sobie wyszedł na patio, później pozwiedzał ogród, a na koniec, jak na dobrej imprezie, skoczył do basenu, a po kąpieli przeskoczył przez płot i uciekł. Słuchajcie, też wam to przypomina jakiegoś ziomka, który wpada na chatę bez zapowiedzi, korzysta z czego się da, a później to wy wychodzicie na jelenia?
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kygo i Take Me Back w Melo Radio. Można kolekcjonować różne nietypowe i wyjątkowe rzeczy, ale jest ktoś, kto zbiera rzeczy całkiem zwykłe, z których codziennie korzystacie, a mimo to stał się sławny. Za chwilę więcej o tym w Melo, a wcześniej Olivia Adams. Podkręcamy tempo w Melo Radio i już 26 po 9.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Codziennie serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska, 43A.
3: Renault. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Szykujemy skok.
11: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
12: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
13: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
14: Świat Ciebie potrzebuje.
13: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
15: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
16: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Ellie Goulding takim głosem i Anym, a takim brzmieniem potrafią razem zahipnotyzować. Hypnotized w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 10. Strażak z Karoliny Południowej w Stanach kolekcjonuje skarpetki. Zaczęło się niewinnie, pierwszą parę dostał od dzieci na dzień ojca jakiś czas temu. Później rodzina i znajomi zaczęli mu kupować następne. Kolekcja rozrosła się tak mocno, że facet ma ich teraz ponad 2000. Możecie pomyśleć, że to trochę smutne, że w sumie to gość wie, co dostanie od każdego na prezent. Ale ja uważam, że ten człowiek to najsprytniejszy facet na świecie. Policzcie, ma 2000 par skarpetek, czyli pranie robi raz na 5 lat.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Crazy the World Away w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Bardzo fajny był ten wtorkowy poranek. Wtorek też zapowiada się całkiem nieźle, a zadba o to Adi już po 10:00. Przywita was za chwilę w Melo. A my słyszymy się i budzimy razem już jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, trzymajcie się.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy. To już za chwilę w Meloradio.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy.
6: Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydy-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii dobry plan wystarczy.
19: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Korek.

0: po niskich ulicach już spokojnie. Miejscami postoicie na światłach, ale nawet przed rondem miast partnerskich nie jest źle. Uważajcie na Przemysłowej. Tam prowadzone są cząstkowe naprawy nawierzchni i możecie się natknąć na ekipę drogowców. Nowy asfalt ma być też w gminie Stare Miasto, w Krągoli, na ulicy Pogodnej. Dlatego teraz jest nieprzejezdna. Siedem stopni, tyle w najcieplejszym momencie dnia mają dziś pokazywać termometry w Koninie. Lato, prawdziwe lato. Pogoda nam o tym przypomina, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że do rozpoczęcia kalendarzowej jesieni zostało jeszcze 15 dni. Na brak słońca dziś nie powinniśmy narzekać, ale w drugiej połowie dnia chmur na niebie zacznie przybywać i nawet mogą zasłonić słońce. Na opady deszczu jednak się nie zanosi. Ani dziś, ani jutro. Pojutrze ma to się zmienić.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku porannego wypadku w Golinie Kolonii. Na Krajowej 92 osobówka zderzyła się z busem. Jedną osobę trzeba było ewakuować z auta. Trafiła pod opiekę lekarzy. W akcji ratowniczej brali udział strażacy z Konina oraz z OSP Golina i Kawnice. Władze Turku nie są zadowolone z połączeń autobusowych z Koninem. To są tylko dwa kursy, do tego wyłącznie po południu i są niedopasowane do rozkładu jazdy pociągów, mówi burmistrz Romuald Antosik.
2: To połączenie to jest tylko na trasie Konin-Tuliszków-Turek. A co z Brudzewem? Co z Władysławowem? Co z Przykoną? Co z Dobrą? Co z Kawęczynem? Z tymi gminami, które są po drugiej stronie?
0: Burmistrz Turku zapowiada budowę w centrum miasta dworca autobusowego i starania o kolejne połączenia. Ponad pół tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych przechwycili policjanci w Kłodawie. Znaleźli tam też linię produkcyjną służącą do wytwarzania narkotyków syntetycznych i na gorącym uczynku zatrzymali dwie osoby. To mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zostali już tymczasowo aresztowani. Grozi im do 20 lat więzienia.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Skandal w szpitalu Chrztu Polski w Gnieźnie. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa odchodzi ze stanowiska. Ma zakaz leczenia dzieci na podstawie przepisów z tzw. ustawy kamilkowej. Pełnił jednak dyżury. Lekarz został zawieszony z małym wyjątkiem, mówi dyrektor placówki Filip Waligura.
4: Poza oddziałem paliatywnym, bo tam dzieci nie mamy.
3: Zarząd powiatu gnieźnieńskiego zapowiada kontrolę w lecznicy. Prezydent Francji wzywa do europejskiego zakazu portali społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Napisał o tym w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Szczepienie przeciw COVID-owi i grypie za jednym razem? Ministerstwo Zdrowia jest na tak. Resort zapewnia, że to bezpieczne i zalecane. I jeszcze nietypowe hobby znanego piłkarza. Erling Haaland kolekcjonuje koszulki rywali norweskiej reprezentacji. Sporą kolekcję przywiózł z tegorocznego mundialu.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: Siemanko, 10 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już doskonale wiecie. Dzisiaj 8 dzień września, no i my zaczynamy. Lumix, Self-Aware, Adi po tej stronie. Elubina!

Eli Oaks i Reasons, tak podkręcamy tempo w Meloradio. A teraz dobra wiadomość dla facetów, którzy są łysi. Znaczy mam nadzieję, że dobra, bo jak się okazuje, słuchajcie, no to znaleźli sposób na to, żeby wróciły włosy. Powstała jakaś taka terapia, która podobno po 24 tygodniach ma wpływać na to, że odzyskuje się 80% włosów na głowie. I jak to działa? Blokuje to reakcję zapalną organizmu, powstrzymując układ odpornościowy przed atakowaniem mieszków włosowych. Z jednej strony to naprawdę super informacja, ale z drugiej, panowie, to, że nie macie włosów, to znaczy, że macie dużo testosteronu, a wiecie, co to znaczy?

0: Swedish House Mafia Happiness is So Sad. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio. A my już całe szczęście mamy wtorek, dzięki temu zbliżamy się coraz bardziej do piątku, więc zacznijcie odliczać, bo to wszystko minie lada chwila i zaraz znowu będziemy się obijać. A w tej godzinie jeszcze Bebe Rexha, Sad Girls, ale będzie też Filipek i Niech się kręci.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: dennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
7: i Klemens prawy,
6: więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
6: Codziennie.
8: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6

Filipek, Nel, Sermich i Niech się kręci, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale trochę też nostalgicznie. A czasami człowieka złapie nostalgia i na przykład chciałby sobie zagrać w jakieś stare gierki, ale nie ma kasy i przydałoby się skądś to znaleźć. No i tutaj całe szczęście jest Meloradio, które zawsze pomoże. Szybka kasa, 200, a nawet 500 zł, na co tylko wasza słodka duszyczka zapragnie. Wydajecie na co chcecie, a jedyne co musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napisać, na co to ma pójść. Bardzo proste, ale też i przyjemne. Tak jak ten numer. Sad Girls, Bibi Rexa, to już teraz.

0: Criss Cross Amsterdam, My Oh My, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A my nie przestajemy i zaufajcie mi, że będzie działo się muzycznie jeszcze więcej. Będą też newsy Meloradia, także to, co najważniejsze.
1: A już o 11 zagramy
0: Moonlight i Alabama 10. No i to jest nagranie, które tygryski lubią najbardziej. Pełne energii, pełne pozytywnego vibe'u. Startuje z tym o 11.

0: Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
6: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
4: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
6: Renault.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Pogoda.
10: Po południu niebo nad naszymi głowami może się zachmurzyć, ale parasole nie będą potrzebne. Słońce z zachmur od czasu do czasu będzie wyglądać i pod koniec dnia nawet rozgości się na niebie. A nad Koninem zajdzie dziś o 19:19. Jutro rano znów nas przywita i dzień zapowiada się ładny i ciepły, a nawet bardzo ciepły, bo podobnie jak dziś po południu termometry mają pokazywać jutro w Koninie do 27 stopni.
9: To są newsy Meloradia Konin.
10: Agnieszka Pędzik. W Koninie ciężarówki będą lepiej kontrolowane. Przy ulicy Hutniczej do użytku oddano zmodernizowane stanowisko do ich ważenia. To ważne, bo w Koninie przecinają się drogi krajowe, którymi codziennie przejeżdżają setki ciężkich pojazdów. Mówi wielkopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Tański.
11: Pojazd przejeżdża bez zatrzymywania, jest ważony. Będziemy tutaj kontrolować zarówno pojazdy ciężarowe o tych największych gabarytach, jak i busy do 3,5 ton. Poprzednia ta waga tutaj nie spełniała wymogów, więc nie mogliśmy na tych najnowszych wagach, które inspekcja użytkuje w tej chwili tutaj ważyć.
10: To trzecie w Wielkopolsce miejsce dostosowane do nowoczesnych systemów kontrolnych ITD. Na co pójdą pieniądze z Funduszu Sołeckiego? W gminie Rychwa ruszyły zebrania sołeckie. Mieszkańcy będą na nich rozmawiać o tym, co w ich miejscowościach jest potrzebne. Harmonogram spotkań można znaleźć w internecie. Wracamy jeszcze do wakacji w regionie. Jak wynika z policyjnych danych, nad wodą nie były bezpieczne. 3 osoby utonęły. Policjanci patrolujący jeziora wykryli ponad 240 wykroczeń, aż o 1/3 więcej niż przed rokiem. Zatrzymali 6 osób, które wypłynęły po alkoholu.
12: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Jest drugi prezydencki projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Został złożony dziś rano, poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Strażacy dogaszają pożar składowiska opon na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w nocy w Wilkowie niedaleko Złotoryi. Zapaliła się tam wysoka góra opon. 32% firm w Polsce chce w ostatnim kwartale tego roku zatrudnić pracowników, ale 15% deklaruje redukcję etatów w tym okresie. Tak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia. Dbaj o siebie, ale bez przesady. Dziś z okazji dnia well-beingu eksperci przypominają, że zbytnio zabiegając o dobrostan, można uruchomić mechanizm odwrotny, mówi psychiatra dr Andrzej Silczuk.
13: Taki mechanizm presji, zbyt dużych oczekiwań.
12: Ponad 40% Polaków chce wprowadzić zmiany w swoim życiu.
14: Siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy, no bo jesteśmy w Meloradio i wy dobrze trafiliście, bo w tej godzinie pojawi się bardzo imprezowy numer, który mówi o pięknej dziewczynie i w zasadzie pięknych dziewczynach. Moonlight, Alabama Ten, jedziemy z tym.

Fastboy i Music Sounds. Tak brzmi naprawdę bardzo dobrej klasy numer. A teraz o pewnej zmianie dla osób, które korzystają z bankomatów. Dużo się dzieje, słuchajcie. Za to, że będziecie mieli na sobie jakąkolwiek maskę albo cokolwiek, co będzie zasłaniało waszą twarz, przy bankomacie właśnie możecie zostać za to srogo ukarani mandatem między innymi. Dlatego mówimy o tym i od razu, żebyście nie mieli później problemów. Ale tak sobie myślę w tym momencie, to parę lat temu był taki czas, że za zasłanianie twarzy były nawet nagrody. W tym przypadku to niestety, jak widać, się nie do końca opłaciło. Lucky Luke, Cooler Than Me, to już teraz w Melo.

0: Thomas Gray i jego Heaven w Meloradiu, czyli prawdziwe, potężne, muzyczne niebo. I tak też było podczas jego setu na Tomorrowland. Możecie to wszystko zobaczyć na naszym Instagramie, także wbijajcie. Szukajcie Instagrama Meloradia, TikToka, tam dużo mega fajnego muzycznego kontentu. A w tej godzinie jedna z nowości od Armina Van Burena, czyli Everlasting.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj, dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
5: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jest, jest, jest!
10: Co cię tak cieszy, kochanie?
9: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
10: Czym?
9: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
10: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
9: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
11: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie rocznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

DJ Remo, Sofia Loren i muzyczny pomost między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że jest dopiero początek tygodnia, ale to dobra chwila na to, żeby wziąć się za siebie i nie tylko pójść ćwiczyć, ale też między innymi zagłosować w ramach 30 Meloradia, bo ta już w piątek po 18, a tam gramy wasze ulubione numery, także głosujcie na to, co lubicie najbardziej. Meloradio.pl, wbijajcie, nie czekajcie. Ja akurat proponuję wam numer, który osobiście, no, pokochałem w ostatnim czasie. Alan Walker, Ava Max i Fate. Niezwykle epicka muzyczna podróż.

0: Tobi Romeo i Fly High, czyli odlot, o którym marzy każda i każdy z nas. No bo czasami trzeba na chwilę zwolnić. Jeżeli wy akurat w pracy jesteście, to też zróbcie sobie chwilę chilloutu. Jeżeli samochodem śmigacie, to też zwolnijcie. I przede wszystkim uważajcie na siebie.
1: A już o 12 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Tutaj możecie być pewni, pojawia się Marlon Hofstadt i wszystko jest jasne, jest mocno energetycznie i przede wszystkim tanecznie. Z tym numerem słyszymy się punktualnie o 12.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
3: Renault. Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
7: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
8: ...27 stopni, tyle i dziś po południu i jutro mają pokazywać termometry w Koninie. Przeważnie ma być pogodnie, choć dziś po południu na jakiś czas chmury mogą całkowicie zasłonić niebo, ale nie będą to groźne chmury i padać z nich nie będzie. Cieszmy się tą letnią aurą, bo jak wynika z prognoz synoptyków, pogoda zmieni się pojutrze. Będzie padać i będzie chłodniej. Temperatura ma spaść do kilkunastu stopni.
7: To są newsy Melo Radia Konin.
8: Agnieszka Pędzik. Nawet 9 tysięcy mieszkańców Konina miałoby się zmieścić w schronie, którego budowę planuje miasto. Ma on powstać przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej, Poznańskiej i Trasy Warszawskiej. W czasach pokoju będzie parkingiem. Nasz reporter Mateusz Krzesiński rozmawiał o tym z Pawłem Figurskim z magistratu.
9: On by pełnił tą funkcję, powiedzmy taką parkingową, ale też ochronną.
10: W jaki sposób ochronną?
9: Znaczy chcemy, żeby to było po prostu ukrycie, ale...
10: Bo to ma być parking piętrowy, tak?
9: Tak, ale na co dzień pełniący funkcję podziemnego parkingu.
8: Magistrat na razie zbiera opinię na temat projektu. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starym Mieście dobiega końca. To jedna z największych inwestycji gminy za ponad 4 miliony złotych. Budynek, jego fundamenty i dach zostały docieplone. Odnowiono elewację, wymieniono okna i drzwi. Zmodernizowano też instalację elektryczną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Mała rzecz, a cieszy. W Centrum Kultury w Kleczewie zamontowano specjalną platformę, która działa jak winda. Dzięki niej osoby, które mają problemy z poruszaniem się, będą mogły korzystać z centrum i jego oferty bez zamartwiania się, jak pokonać schody.
11: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Przemysław Kral nie jest świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej zonda krypto, tak powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef zondy wskazuje na dowody, a prokuratura je weryfikuje. Ruszyło 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tegoroczne hasło to architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Co drugi Polak wyrzuca resztki jedzenia. Dlatego ruszyła kampania Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma nauczyć dobrych nawyków, mówi jej pomysłodawczyni dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
12: Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy zaczynają się od prostych decyzji.
11: A te każdy z nas podejmuje sam. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej to w międzynarodowym badaniu wiedzy i umiejętności 15-latków PISA. Młodzi ludzie z Polski uzyskali wyniki powyżej unijnej średniej.
13: Siemanko, ja jestem Adi i cieszę się, że słuchacie Melo Radia, bo podkręcamy tempo i w tej godzinie będzie bardzo energetycznie, bo zaczynamy od mocnego I Like. Malno Hofstadt, zapraszam do 14.

Livka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. O tym, że to jest mega uzdolniona dziewczyna, która tak naprawdę jest w swoim prime, to już chyba wszyscy wiedzą, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego, bo no w tej piosence słychać, jak Livka nawija, mając na myśli rapowanie. I więcej takiego klimatu znajdziecie na najnowszym krążku, który no, pojawił się w 2025 roku jeszcze, ale nadal brzmi bardzo świeżo i fajnie, mianowicie Latarnie wszędzie dawno zgasły. Razem z Tako Livka zrobili coś naprawdę bardzo, ale to bardzo potężnego i tego klimatu nie brakuje. Dmitry Vegas, thank you, to już teraz.

Ak smali, whatever turns you on, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze człowiek, który wraz z BDOS-em potrafi zadbać o przegenialną atmosferę, mając na myśli dobry vibe, ale też po prostu dużo śmiechu. Kukę 2115, taki mały ja, no chyba największa, najmocniejsza propozycja od tego jego mościa.

0: Honestly.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.

0: Reklama. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Parówki wyśmienite. 16,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
5: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Ale jesteś zadowolony?
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać 1000 nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: Po reklamie.

Kukę 2115, taki mały ja, na świat taki duży, no tak to już jest, ale trzeba znać swoje miejsce. No i wy też dobrze wiecie o tym, że w Meloradiu możecie zgarnąć 200, a nawet 500 złotych i to w bardzo prosty sposób. Serio, no bo jedyne co musicie zrobić to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie na co chcecie to wydać, a my potem oddzwaniamy. I mówię to całkowicie serio, już pełno słuchaczy od nas wygrało i to naprawdę z fajnymi pomysłami i wielką pozytywną energią. Także wy też zróbcie to samo dla siebie i kupujcie co tylko chcecie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Zgarniajcie to siano.

0: Sony for the Rise 6, Something, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Czasami powiedzieć coś to już dużo, w niektórych okolicznościach nawet lepiej się zamknąć, ale nie będziemy o takowych w tym momencie rozmawiać. A Sony Fodera, przypomnę, że był na tegorocznym Sunrise Festival, o czym możecie posłuchać i w zasadzie obejrzeć znacznie więcej na Instagramie Meloradia.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Eben i Hurts. To dla tych mega wrażliwych, emocjonalnych osób, które czasami potrzebują, by ktoś je przytulił. I takiego mocnego przytulasa macie ode mnie, od Melo.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert. Expert.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
2: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Rośnie sprzedaż nowych mieszkań. W sierpniu sprzedano o blisko połowę więcej niż rok wcześniej. Rosną też niestety ceny najbardziej w Łodzi. Ponad 1 000 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. To więcej niż rok temu. Jak wynika z danych GUS-u, to głównie obywatele Ukrainy, ale też Białorusi, Indii i Gruzji. W finansach Polaków raczej stabilnie. Ponad 40% pytanych deklaruje, że w ich domowym budżecie jest tak samo, jak było rok temu, mówi Magdalena Grzelak z Banku Santander.
3: 31% wskazuje, że ich finanse uległy w tym czasie pogorszeniu. O spadku częściej mówią kobiety.
2: Prawie połowa Polaków na bieżąco sprawdza stan konta. Różowe ukulele i świadectwo szkolne wśród rzeczy znalezionych w pociągach Polregio, ale znaleziono też, uwaga, regał na ubrania czy mrożoną pizzę.
4: Jest 13, siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy i mamy co rzeczywiście grać, bo w tej godzinie Armin van Buuren, bla bla bla i na początek bardzo emocjonalna propozycja Hertz, Iben, to już teraz, fajnie, że jesteście.

pochodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Robin Schulz i Better Times. Kiedyś to było? No to słuchajcie tego. No właśnie, czytam o dosyć nietypowej sytuacji na Śląsku. 3-letni chłopiec uruchomił samochód, przejechał kilkadziesiąt metrów, a następnie uderzył w skrzynkę elektryczną. Przyznacie, że mogłoby to się skończyć bardzo niebezpiecznie, ale chcę zwrócić też uwagę na nieco inny aspekt, bo słuchajcie, 3-letni chłopak był w stanie uruchomić samochód i przejechać kawałek. Ja nie chcę nic mówić, ale jeżeli ten dzieciak nie zostanie kierowcą rajdowym, to ja nie wierzę po prostu w to uniwersum. On musi jeździć. Britney Spears i Womanizer to już teraz.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordą,

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, 3 kroła. Główne danie nie przegryzka.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, jego ostatnia bardzo, ale to bardzo fajna propozycja. Pogwarzymy, enklawa, wszystko na miejscu. Mam nadzieję też, że wasza głośność jest we właściwym miejscu, bo ja polecam w razie czego ją zwiększyć i to nie bez powodu, bo jeszcze w tej godzinie Eric Pritz i Call on Me, ale będzie też Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe. HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Kaigo, Max McNolney, Take Me Back w Melo Radio i to w remiksie Robina Schulza. No tak można grać, podkręcać tempo i generalnie jest naprawdę superancko. 8 minut do godziny 14. Iga Mikołaj w studiu.
1: Siema!
2: Hej, no wreszcie, kopę lat.
0: Spaliście się?
3: Oczywiście, nie. No stary, na 14?
2: Ale ja stwierdziłam, że zamieszkam w pracy.
0: Aha. Zamieszkasz w pracy?
2: Tak, szef jest
3: obok
2: mnie,
3: ucieszy się. No warunki masz piękne.
0: To niebezpieczne.
4: A już o 14 zagramy
2: Self-Aware Lumix.
0: I co w końcu widać? To ja dziękuję pięknie, bawcie się dobrze. Chociaż może jeszcze bym został chwilę?
2: Tak,
3: zostań z nami.
0: Dobra.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w Melo.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
2: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
3: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
4: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Jest, jest, jest!
8: Co cię tak cieszy, kochanie?
7: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
8: W czym?
7: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
8: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
7: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
9: Osiedle szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
10: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
11: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
12: Renault. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: O reklamie.
0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
17: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. To prawdopodobnie ostatnie ciepłe dni tego lata, do tego słoneczne. Polacy chwytają tę chwilę.
18: Więcej słońca, więcej witaminy D.
19: Więcej radości.
20: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
17: Dużo chłodniej ma zrobić się już pojutrze. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy w roli głównej pszczoły. Naukowcy chcą lepiej poznać ich życie, dlatego na dachu jednego z budynków postawiono 3 ule, a w środku są kamery i mikrofony. Transmisje można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej. W międzynarodowym badaniu PISA wyniki naszych 15-latków są powyżej średniej. Długie siedzenie nie jest zdrowe. Naukowcy ustalili, że może sprzyjać chorobom układu krążenia, cukrzycy czy otyłości.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
22: Już teraz.
23: Już w nowym miejscu.
24: O nowym czasie?
23: Nie.
25: Nie, o starym czasie.
22: O starym czasie, o starych ludziach poza mną, bo jestem młoda.
23: O, dobra.
24: Brzydko powiedziałeś.
22: Ale prawdziwie. Słuchajcie, jest co świętować.
23: Ale to jeszcze chwilę. Niech się rozkręci, nie? Potrzymajmy, nie wiecie. Napięcie się buduje, jak u Hitchcocka.
22: Werble tak zwane teraz są.
24: Lubię suspens.
0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
22: I Adrianem.
25: Znaczy tak, jak na sekundę.
22: Słuchajcie, jesteśmy w nowym studiu, to się wydarzyło!
24: Niektórzy nie wierzyli, niektórzy krzyczeli, w tym ja, ale się udało, mamy to!
22: Zobaczcie, usłyszcie, jak tu jest pięknie, wbijajcie na social Meloradia, bo za chwilę zobaczycie to studio.
23: Jesteśmy, no naprawdę, niesamowita przestrzeń i słyszymy się też niesamowicie. Mam nadzieję, że wy też będziecie z nami do końca.
22: Świętować?
23: Do końca świata.
22: I jeszcze jeden dzień dłużej.
24: Ja chciałem powiedzieć, że mamy dwa monitory o wielkości 100 cali, co jest w ogóle nienormalne, bo chociaż rozmiar nie ma znaczenia, tak?
22: Ma.
23: Tak, spokojnie, wiesz, podłączymy sobie co trzeba, nie?
24: Jeszcze
23: drugiego pada, tylko trzeba ogarnąć i będzie.
24: Oczywiście.
22: No to zagrajmy historycznie pierwszy numer.
23: To będzie Lumix, Self-Aware. Jedziemy z tym koksem.
0: Freak Fight.
22: Jej, mamy! No graj.

0: Lizo, pryska on the move w Maloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, Mikołaj znalazł jakiś bezsensowny artykuł.
1: Tak, bezsensowny, to zobaczymy za parę lat, jak cię będę w szpitalu odwiedzał, jak będziesz chora.
0: Grozisz mi.
1: Bo masz tatuaże.
0: Ale o co tam chodzi?
1: No, że dermatolodzy mówią, że to bardzo niezdrowe, że można mieć zwiększone, wiesz, ryzyko chłoniaka na przykład.
0: Straszne rzeczy to są, a moim zdaniem życie jest na tyle brutalne, że każdy z nas potrzebuje ładnych naklejek na ciele.
1: No nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić. Wiesz, tatuaże tak. To mają kryminaliści. W więzieniu siedziałaś.
0: Zrób sobie na czole.
1: Za co? Wyciągaj akta natychmiast.
0: Nie mam.

0: Ito w Meloradio Moving on Stereo.
1: Wiecie, za co kocham internet? Za to, że takie rzeczy nie giną. Przeglądałam sobie rano Instagrama właśnie i znalazłam Lewandowskich. Piękna fota.
0: No nie wiem, czy taka piękna. No, clue tego zdjęcia jest takie, że Robert Lewandowski swoją żonę trzyma za 4 litery. Ona wtulona w niego, a on wygląda jak z Gredek trochę, szczerze mówiąc, z Harry'ego Pottera.
1: Albo taki creep trochę w tej czapce.
0: Strasznie.
1: Mimo, że kocham Roberta.
0: On mi też trochę przypomina takiego Golluma odrobinę. Z takim wzrokiem, wiesz, trochę opętańca.
1: Znaczy, mi jest go bardzo szkoda. Chyba on po prostu musi pokazywać tym wszystkim facetom, którzy się kręcą wokół Anki Lewandowskiej, że ona jest jego.
0: No tak, ale to niech się nauczy tańczyć lepiej, nie? To
1: a baciatę.
0: Tak jest. Ale wiesz co, no jak tak patrzę na jego twarz, to się nie dziwię, że jako Alan Walker nosi tę maskę, bo wyglądał strasznie na scenie.

0: Reason, Stoila Jokes i Lawinia w Melo Radio we Freak Fajcie. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Lubicie być związani?
0: To bardzo osobiste pytanie.
1: A, widzisz. I ma to swoją historię, ponieważ porozmawiamy w tej godzinie o gościu, który najwyraźniej lubi. O bondagę porozmawiamy.
0: Boże, no dobrze. Na ostro wjeżdżamy w nowym studiu.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
5: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
4: Dzięki.
3: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
18: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
19: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
1: Renault. Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: Szykujemy skok.
23: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
24: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
25: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
26: Świat Ciebie potrzebuje.
25: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
27: Wszystko, czego dziś chcę.
28: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
29: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
30: Po reklamie.

0: Co jeśli Carla Fernandez? No właśnie, co jeśli ktoś cię tak bardzo zdenerwuje, że weźmiesz taśmę klejącą i zakleisz komuś buzię i zwiążesz go tą taśmą?
1: Ale ja cię chyba nie denerwuję, prawda? Wszystko między nami okej.
0: Okay. Tak. Wszystko jest super. To jest taka historia pewnego pasażera, który sobie leciał samolotem i był agresywny wobec innych, więc pasażerowie mówią: nie, koniec, koniec, koniec.
1: Tak, i przykleili go właśnie srebrną taśmą do fotela. No, wygląda to komicznie. To wygląda tak, jakbyś miała niegrzeczne dziecko, które nie chce po prostu usiedzieć w miejscu i musisz coś z nim zrobić.
0: Nie no, z dziećmi tak nie wolno, ale niektórzy tak lubią jak ten pan.
1: A, no są takie specjalne miejsca, nie? Specjalni ludzie.
0: Sorry, papi.

0: Halo, halo, proszę zwolnić. Take it slow.
1: Nie.
0: Robin Schulz i Watermat, tak proszą.
1: Będę tak szybka, jak będę chciała.
0: Tempo masz podkręcone, bardzo dobrze.
1: Zawsze, słuchajcie, a wy uważajcie w ogóle w internecie i na siebie, bo wyciekają jakieś dane.
0: Ale ja nawet nic nie kliknąłem, a moje też wyciekły.
1: O!
0: Okradli nas z naszych danych.
1: Ula Harciarek w newsach opowie wam więcej.
2: A już o 15 zagramy!
0: All the time, John Summit, The Chainsmokers, Ilse.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
0: Bo kiedy inni gadają, to my

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Nie ma żadnych szkół.

0: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.

0: to są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. W całej Polsce pacjenci dostają alerty z informacją o cyberataku. To w związku z sierpniowym atakiem na platformę MyDoktor. Nie oznacza to jednak, że nasze dane wyciekły, uspokaja prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski.
1: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
0: Warto jednak zastrzec numer PESEL. Syreny zawyją w czwartek w Warszawie, ale spokojnie, to będą tylko testy. Zakończą się 18 września. Do aresztu trafił kierowca, który mimo czterech zakazów prowadzenia pojazdów i tak wsiadł za kółko. Prowadził auto do transportu krwi. Grozi mu 7,5 roku więzienia. Złodzieje ukradli obrazy z Muzeum Renoira koło Nicei. W sumie 4. Dwa z nich udało się odzyskać, bo złodzieje porzucili je podczas ucieczki.
2: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Dobrze, że nie jesteśmy studentami, Mikołaj.
3: No to są teraz drogie rzeczy.
2: To jest dramat jakiś.
3: No, jak taki student ma sobie przeżyć?
2: Jak on po prostu nie ma co jeść zwykle nawet.
3: No właśnie.
2: All the time to na start.

0: Ty jesteś wielkim fanem,
1: Fantastyczni
0: Mikołaj.
1: Ludzie są szaus, naprawdę.
0: Call My Name w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu i Mikołaj znalazł po prostu coś strasznego.
1: To jest oburzające wręcz. Słuchajcie, najtańsze miejsca w akademikach w pokoju co najmniej dwuosobowym,
0: tak?
1: 410
0: tak?
1: do 450 zł miesięcznie. Jeszcze spoko, nie?
0: No to jest
1: tak w miarę.
0: Mm-hmm.
1: Ale za pokój jednoosobowy 1500 do 2000, a ceny w akademikach prywatnych dochodzą do 3500 zł.
0: A czy jest łazienka prywatna?
1: Nie, jest prywatna publiczna toaleta.
0: Nie. Dla mnie by to było na przykład nie do przejścia, słuchaj.
1: Jeszcze musisz się wyżywić przecież, nie? To kiedy ty masz czas studiować, skoro musisz iść do pracy, żeby na to zarobić wszystko?
0: Bo w ogóle dlatego studia są bez sensu, nie powiedziałam tego.
1: A, no ja nie skończyłem.
0: Ja też
1: jakoś
0: nie.
1: Żyję.
0: On tonight. A ktoś się zaraz uśmiechnie?

0: О 17 по 15.
1: Шибка коса. Только ж мелодия.
0: No wreszcie sypniemy gotówką, tak ja to uwielbiam.
2: Czekaliśmy na ten moment i teraz nadchodzi ten moment, w którym dzwonimy do Kasi, która ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon. Pierwszy za nami, drugi za nami. Boże, jak to leci.
0: Kasia. Cześć Kasia, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
3: Hej.
0: Co tam u ciebie słychać?
3: Czekam na koniec pracy.
2: No właśnie, słusznie. Przed chwilą mówiliśmy o pracujących studentach. Jak wy macie czas, żeby studiować i pracować jednocześnie?
3: Studiuję zaocznie, a teraz jeszcze jestem przed studiami, więc jest okej.
0: Bez kitu, Mikołaj, studia się zaczynają w październiku.
3: Tak.
2: Przepraszam, wiesz,
0: widać, kto jest
2: dlatego nie skończyłem, nie? Ja
0: Kasia,
2: nie wiem, kiedy się zaczyna.
0: Właśnie na meloradio.pl, na co ci 200 zł?
3: Teraz w sumie mam pomysłów wiele, ale pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
2: No dobra, dla mnie to brzmi faktycznie odpowiedzialnie przede wszystkim.
3: Tak, studencko.
0: Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie.
3: Yeah! Super, dzięki. Dzięki, przyda się. Szybka kasa od
0: Meloradia. Kasia, a masz tam kogoś, kto mógłby jeszcze dopłacić ci trochę do tej torebki? To weź sobie jakąś droższą.
3: Powiem mojemu narzeczonemu.
0: O to chodzi.
2: Oj, biedny.
0: Galaxy, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Po szybką kasę kierujemy się na meloradio.pl.

0: Port Away, Griffin. Niezły Meksyk, co?
1: Nie ma takiego słowa jak Meksyk, przynajmniej nie w USA, dobrze?
0: Naprawdę?
1: Jest tylko Ameryka.
0: Ja przepraszam, a możesz coś więcej?
1: Tak, że trzeba sobie będzie kupić nowy atlas. Po raz kolejny już.
0: Kto to wymyślił?
1: Po raz trzeci chyba w tym roku.
0: Kto tak zrobił?
1: No kto? Nasz ulubiony, pomarańczowy.
0: Porozmawiamy w tej godzinie.
2: Melo Radio Kolin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
3: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.

0: masz pomysły na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec drobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Yes, yes, yes!
3: Co cię tak cieszy, kochanie?
2: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
3: W czym?
2: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
3: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
2: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
4: Renu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
6: Renu. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.

0: Bryska. Lato w Malo Radio. Teraz muszę zmienić trochę klimat. Mhm.
1: No kiedyś lato można było spędzać jeżdżąc po Stanach Zjednoczonych od Zatoki Meksykańskiej po jezioro Ontario.
0: Ale wypluj to słowo.
1: Ale teraz już nie można. Zatoka jest amerykańska. Meksyk? I jezioro też jest amerykańskie. I zaraz Nowy Meksyk też będzie nową Ameryką.
0: Słuchajcie, o co tam chodzi w ogóle?
1: No Donald Trump bardzo lubi zmieniać nazwy na mapie. I ktoś mu teraz zasugerował, że Nowy Meksyk to tak, wiesz, źle się kojarzy, tak brzydko, nie?
0: A
1: taka Nowa Ameryka, to wiesz, taka bardziej prestiżowa,
0: jasne,
1: nie?
0: Jasne. Mhm.
1: Ciekawe, jakby chciał na przykład Europę nazwać. Stara Ameryka, bo stamtąd przypłynęli w sumie, nie? Taki pocisk. Twoja stara Ameryka.
0: Zrozumiałam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren w Melo Radio. Mamy dobrą wiadomość z Mikołajem. Możemy się wszyscy rozebrać.
1: O, rzeczywiście, no, będzie do tego okazja.
0: I super.
1: I nie mówię o tym, że jest nowe studio i że tutaj się będziemy rozbierać. Tu nie wolno.
0: To znaczy, nie?
1: No dobra, no przetestujemy, czy wolno, czy nie wolno.
0: I damy wam znać, co na to nasz szef.
2: A już o 16 zagramy
1: nasz ulubiony numer I Like.
0: Ale chyba będziemy musieli dać znać na tej drugiej platformie.
1: Aha.
0: Czy można się rozbierać.
1: Ale to nie mów o niej głośno, bo to jeszcze,
0: a,
1: wiesz,
0: sorki,
1: jeszcze nie wystartowało
0: sorki,
1: oficjalnie.
0: Sorki, ten numer punktualnie o 16.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
4: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
3: Super.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Bo w Media Expert taniej masz! O tak! Taniej masz!
3: W Media Expert wyprzeda!

0: Wszystkie miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
15: Po reklamie.

0: Koninie.
1: Agnieszka Pędzik. Pora wyjmować wygodne buty i kijki, bo spotkania w ramach akcji Chodzę, bo lubię wróciły. O 19 na stadionie ANS w Koninie będą czekać trenerzy i na doświadczonych i początkujących amatorów Nordic Walking. Pogoda ładna, więc to niezłe plany na to popołudnie. A w piątek będzie okazja, by potańczyć w wyjątkowej przestrzeni Wieży Ciśnień w Koninie, która zaprasza na Silent Disco. Uczestnicy imprezy będą tańczyć w bezprzewodowych słuchawkach na uszach. Do wyboru będą mieli 3 playlisty z różnorodną muzyką i największą przebojami. Wieża Ciśnienie zamieni się w gorący parkiet w piątek o 21:00. Bilety na wydarzenie kupicie w kasie Oskardu i online. A 26 września w Oskardzie wystąpi Zuza Baum. Jak sama mówi, będzie hip-hopowo, soulowo i fenomenalnie. Wokalistka, producentka i rapująca tekściarka wystąpi w sali Kino Cafe o 19:00.
2: To są newsy na 16:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może w najbliższych dniach. Do tego gorąco. Jutro nawet 31 stopni. Rusza akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty będą zrzucane w lasach na Mazurach i na terenie Warszawy oraz okolic. Policjanci uratowali orła bielika, który utknął na mazurskich jeziorach. Miał uszkodzone skrzydło. Ptak próbował wzbić się w powietrze i uciekać.
3: Stój, Miszu, nie bój się, stój. Nie bój się, stój. I pomożemy orlikowi naszemu. Jak nie, jak tak.
2: Interwencje nagrały kamery noszone przez funkcjonariuszy, a film z akcji ratowania orła jest na stronie warmińsko-mazurskiej policji. Miliony dolarów przyniosły te wakacje w amerykańskich kinach. Duża w tym zasługa dwóch filmów, Spider-Man i Odyseja.
4: I mamy godzinę 16:00 i w tej godzinie będzie bardzo przyjemnie.
5: Chciałbym przeżywać takie przeżycie jak Kinga Rusin.
4: Ja chyba też. A jakie? O tym w tej godzinie.

0: Cigala, Ela Her w Melo Radio. Kobiecy orgazm jest bardzo interesującym, ciekawym w ogóle wręcz tematem i problematycznym.
1: To zależy dla kogo, nie?
0: Oczywiście. Kinga Rusin, znana dziennikarka, znana influencerka, nie ma tego problemu, ponieważ przeżywa etnoorgazm.
1: Etnoorgazm? To to, co na Erasmusie się przeżywa?
0: Blisko. Nie, trzeba pojechać na przykład do Kirgistanu, żeby to przeżyć.
1: A, i zatopić się tam w kulturze takiej. Mm-hmm. Okay, okay.
0: Etnoorgazm.
1: No ładnie.
0: Sprawdzimy
1: ładnie to? Ładnie się tam bawią.
0: Wspólnie?

0: 18 po 16.
1: A cóż to za dźwięki, łomatko?
0: To jest ten moment z opóźnieniem.
1: A co to się stanęło
0: się? Z opóźnieniem delikatnym.
1: Tak, no ale tak, dzisiaj wystartowaliśmy z nowego studia, więc jakby sytuacja chyba znana.
0: Tego dźwięku nie trzeba przedstawiać. My z Mikołajem jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Oglądamy wszystkie występy co tydzień, notujemy punktację.
1: Ruszył kolejny sezon, więc my powracamy do siedzenia tutaj na swoich tyłkach i krytykowania, jak ktoś inny tańczy, ale no w pierwszym odcinku nikt nie odpadł, wszyscy zostali potraktowani bardzo dobrze, więc my też nie będziemy surowi.
0: Helena Englert ma loki, tak jak ja, więc ma ode mnie już dużo punktów. Fajnie się dziewczyna rusza, no
1: fajnie,
0: ma talent.
1: Tak. Występ myślę, że bardzo na plus. W ogóle tam był taki włoski klimat, nie, w tym odcinku.
0: Coś takiego.
1: I tak mi się wydaje, że ona pasuje właśnie do takich klimatów.
0: Taka ognista dziewczyna.
1: No, zresztą gościliśmy, mieliśmy przyjemność tutaj się spotkać w naszym starym studiu. Mam nadzieję, że do nowego też wpadnie.
0: Też mamy taką nadzieję. Słuchajcie, Madzia od Bagiego, a nie, bo ona jest tancerką, a nie gwiazdą.
1: No, ale to wiesz, no, ona to wiadomo, że top. Nie, z każdym, nawet jakby z jakąś miotłą miała tańczyć, to myślę, że miotła by miała wysokie oceny.
0: Ale naszą mandarynką ukochaną jest mandaryna właśnie.
1: Tak jest, no... No mi się bardzo podobał występ.
0: A wiecie powiedzieć. Dlaczego? Bardzo kręciła piersiami.
1: Bardzo mi się podobało.
0: Janusz, czy to ty? Ale my kibicujemy mandarynie chociażby dlatego.
2: Słuchajcie, Meloradia. No. U mnie w samochodzie non-stop.
0: Meloradio non-stop?
2: Ale jak?
0: A weź powiedz jeszcze raz to, bo tak miło nam, że naprawdę. Non-stop u ciebie Meloradio.
2: Tak, bo tam naprawdę dobra muza i główka się kiwa i można prowadzić samochód i jest przyjemnie.
1: Ja już wysyłam SMS-y.
0: O, tylko żebyś nie zbiedniał, ktoś musi nam obiad kupić. Magnetic Meloradio.

0: Sliwka. Poza tobą nic w Meloradiu.
1: Ten układ, który zaprezentowałeś tu w studiu, to oficjalny czy twoje własne dzieło?
0: To jest moje własne dzieło. Coś ci się
1: wow,
0: nie podoba?
1: Nie, no właśnie zaskakująco dobre.
0: A może Taniec z Gwiazdami za rok?
1: A?
0: Call me, call me. A w tej godzinie pogadamy o najmodniejszych miejscach spotkań dla...
1: Dżęziaków, tak, tak.
0: Skup się.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje, Turbo Szkoleniowcy, Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47, 500 076 890.
9: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
10: Szykujemy skok.
11: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
12: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
13: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
14: Świat ciebie potrzebuje.
13: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Media Expo. Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
21: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
22: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
23: Renault. Po reklamie.
0: Autopromocja.
24: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w Melo.

0: Acapulco, Jason Derulo w Meloradiu. Jest wejście. Tak podkręcamy tempo.
1: Goście, no po prostu nowe studio, każdy chce zobaczyć, wiadomo.
0: Oczywiście, o to chodzi.
1: To będzie nowe miejsce spotkań wszystkich radiowców.
0: Się splątały, szefie drogi.
1: Ale jeśli mówimy o miejscach spotkań, to muszę powiedzieć, że twoja generacja, pokolenie tak. Z, strasznie mnie irytuje.
0: Dlaczego?
1: Strasznie mnie denerwuje. Ale propsuję teraz wasze nowe, ulubione miejsce spotkań, bo podobno teraz dżędziaki spotykają się w bibliotece.
0: I to świadczy o tym, że my jesteśmy mega inteligentni i ogarnięci.
1: No tak. A czytacie chociaż ze zrozumieniem te książki?
0: Nie, tylko jak są obrazki. Karnawał, gips, peset for money w Meloradiu.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: My oh my.
1: Na na na na. Hej, hej, hej. Goodbye, tak było w oryginale.
0: No
1: znamy
0: właśnie
1: inną wersję też.
0: A za chwilę newsy Meloradio. Mhm.
1: Będzie dobra informacja dla tych, którzy poszukują pracy.
0: Świetnie.
1: A może szukasz sobie pracy?
0: Znaczy, nie wiem, czemu tak zareagowałam. Bardziej, że można sobie dorobić, o to mi chodziło.
2: A już o 17 zagramy.
1: Can't deny it, Jazzy Spritz.
0: Szefy, serio, ja tak zareagowałam,
1: to przez to wejście, na które prawie nie zdążyliśmy, tak?
0: Bo tak jakoś wyszło.
1: Możemy sobie szukać nowej.
0: Nie, mi jest dobrze bardzo. Nie, ja tu zostaję. Na zawsze. Ten numer punktualnie 17.
2: Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
2: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Hanuel, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
3: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
4: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
16: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
17: Renault. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: W
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
21: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
20: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: O reklamie.
24: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Co jest grane w Koninie?
25: Agnieszka Pędzik. Akcja Biegam, bo lubię wróciła w Koninie po wakacyjnej przerwie. Miłośnicy biegania znów będą się spotykać co środę na stadionie ANS. Każdy może dołączyć, niezależnie od tego, czy biega od lat, czy dopiero zaczyna swoją przygodę z tą dyscypliną sportu. Zainteresowani? Bądźcie jutro o 18 na stadionie ANS. Maciej Maleńczuk wystąpi w Koninie. Artysta pojawi się w piątek w Oskardzie i zabierze Was w muzyczną podróż. Usłyszycie m.in. ostatnią nockę Tango Libido czy Dawną dziewczynę. Początek koncertu o 20 jest biletowany, a bez biletu będziecie mogli odwiedzić niepowtarzalny targ sztuki. Jest on organizowany po raz czwarty i będzie w piątek i w sobotę w Domu Kultury Oskard. Zaprezentuje się na nim ponad 60 artystów i wystawców z Konina i różnych zakątków Polski. Malarstwo, grafika, biżuteria, plakat, ceramika czy fotografia, będzie w czym wybierać.
26: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. 12 państw, w tym Polska, jest za zakazem importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów zachodniego brzegu. Wydał oświadczenie, w którym ogłaszają, że wprowadzą takie restrykcje. Nowych pracowników chce zatrudnić 1/3 firm. Jak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia, nowe miejsca pracy będą od października. Gorąco w południowej Polsce. Alert przed upałem wydali synoptycy. W Krakowie dziś ponad 30 stopni. Jak radzą sobie mieszkańcy?
27: Bardzo fajnie. Da się wyżyć, czekamy na zimę.
28: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
26: Jutro ma być jeszcze cieplej. Cieszyć się będą fani czarnych komedii. Do sieci trafił zwiastun filmu Kalafior Przeznaczenia. Warzywo namawia bohaterkę do zniszczenia warzywniaka. Głosu kalafiorowi użyczył Adam Woronowicz.
29: Wiedziałam, czekaj, że warzywa są niebezpieczne. Wiedziałam, żeby ich nie jeść. Wiedziałam.
30: Kalafior, no niebezpiecznie to brzmi.
29: A wiesz, co brzmi bezpiecznie? WhatsApp Meloradio.
30: O, bo szyda się w tej godzinie. Jak najbardziej.

0: Ania Dąbrowska, nieprawda, słuchacie Freak Fightu w Meloradiu.
1: Prawda, prawda.
0: Czysta prawda, my tylko mówimy prawdę, pamiętajcie. Potrzebny będzie WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dobra wiadomość na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Bo dzisiaj jest podobno dzień dobrych wiadomości. No, dobra wiadomość na pewno taka, że nowe studio.
0: Pieniądze.
1: Pieniądze to jest dobra wiadomość zawsze i wszędzie.
0: Oraz poznajmy się.
1: Podwyżka, no to też związane z pieniędzmi. Każdy by chciał taką wiadomość otrzymać.
0: Dobra wiadomość na literę P, czekamy na głosówki od Was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Co jeszcze jest na P fajnego?
1: Dobra wiadomość na P, przytyłeś, a nie, czekaj.
0: To Twoja codzienność.

0: No Money, Galanty z Meloradio.
1: Akurat,
0: No Money? Ale my dzisiaj sprawdzamy dobre wiadomości na literkę P. Dzięki za wszystkie głosówki. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tej dyskusji, to zapraszamy na naszą stronę meloradio.pl. Odnośnik do Whatsappa. Piotrze?
2: Paliwo po 5,19.
1: O, jak dobrze.
2: Ale za pół litra.
1: O. Oszukał mnie.
0: Mamy też Agę.
3: Dobra wiadomość na P. Pamiętaj, że jesteś piękna.
0: To jest mega słodkie.
1: Pamiętaj, Iga. Ja już zapomniałem. Czekaj, co?
0: Ja ci dam dobre wiadomości na literę P, WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Repeat it, Martin Garrix.

0: Dobra wiadomość na literę P to jest nasze dzisiejsze pytanie. P jak przeprowadzka do nowego studia, ktoś nam napisał.
1: O, to jest najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia, dla nas przynajmniej.
0: A według Kasi?
2: Oczywiście przecena.
0: O, ja to rozumiem.
1: No to tak. Ale... Nie, ty nie kupujesz na przecenach, bo jest za tanio.
0: Tak, ja w ogóle mi przecena nie jest potrzebna, po prostu
1: gdzie jest
0: kupuję.
1: W ogóle ten prestiż, nie? Znika.
0: Kamil?
3: Coś fajnego na P to na pewno premia.
0: Premia.
1: To co, należy nam się chyba, nie?
0: No chyba tak. Ile?
1: Prosimy. No tak, żeby nam posmarować.
0: No dobrze, to my czekamy na premię i czekamy też na wasze głosówki. Dobra wiadomość na literę P.
4: Meloradio Konin na 99,6

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłam za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego. Po reklamie.
6: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: w twarz.
1: Trips, zapraszamy na Instagrama.
2: O, zapraszamy do odpisywania, bo nie zobaczysz nowego studia inaczej.
1: O, to trochę brzmi jak taka groźba, no, ale jest to też prawda. Dobre wiadomości na literę P to jest nasze dzisiejsze zadanie. Mhm. I może Sebastian.
3: Na literę P to tylko piątek po 15.
2: A wtedy mamy program. Dzisiaj wtorek jeszcze, ale spokojnie, to już bliżej niż dalej. Jest jeszcze Janusz, który napisał.
1: Tak?
2: Poruszamy się dzisiaj troszeczkę.
1: Ale to chodzi o ruch?
2: No o ruch.
1: A jaki?
2: Chorzów.

0: bardzo ładnie robisz.
1: Dzięki. Zawsze lubiłem robić
0: Ale wszędzie tak robisz?
1: Tak.
2: Ja też zrobiłem
0: Też bardzo ładnie.
2: I to z radości, bo ja zobaczyłem nasze nowe piękne studio.
0: Pięknie to jest.
1: Zobaczysz, jak sobie tam usiądziesz.
2: Właśnie
0: poczujesz,
2: nie mogę
0: się
2: doczekać.
0: Jest kosmos.
2: Iga, czy ty możesz już stąd wyjść, przepraszam?
0: Mogę.
2: O, cudownie, dziękuję. Ja idę w melo. A czekaj, no kliknij jeszcze, Iga.
1: No i zatrzymała. O, i teraz cisza na antenie, trzeba coś mówić. Mówię, że zagramy o 18 za chwilę.
3: A już o 18 zagramy.
2: Czego się śmiejesz? Sorry papi. Będzie. No Iga, powiedz coś.
0: Po prostu niejasny komunikat.
2: Ja tylko takie robię.

0: 99.6 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka. Doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
8: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
9: Jest, jest, jest!
10: Co cię tak cieszy, kochanie?
9: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
10: W czym?
9: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
10: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
9: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
11: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
20: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
21: Renault. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok.
2: Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: Po reklamie.

0: Meloradio Kolin.
1: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszenie pożaru składowiska opon Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Sprawą interesuje się prokuratura. Naukowcy mają nową metodę na walkę z białaczką. Opracowali związek, który zmusza komórki nowotworowe do zapracowania się na śmierć. Metodę przetestowano dotąd na ludzkich komórkach i na myszach. W Holandii jutro staną pociągi i autobusy. To przez strajk pracowników transportu publicznego. Wyjątkiem będzie połączenie kolejowe Amsterdam-Lotnisko z Schiphol. Dyskoteka w śląskim Zoo, bo pingwiny na wybieg dostały kulę dyskotekową, mówi opiekun ptaków Wojciech Żuchowicz.
2: Bardzo żywiołowo gonią za tymi odblaskami i w ten sposób też swoją ciekawość zaspokajają.
1: Kula będzie pojawiać się i znikać, tak żeby pingwiny się nią nie znudziły.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w melo.
1: Są takie momenty w życiu, kiedy już przeżyło się pierwszy raz, a znów się czuje, że taki pierwszy raz się przeżywa. Ja to dziś mam. Mam nadzieję, że tym razem chociaż efekt będzie lepszy. Witam was w nowym studiu Meloradia, studio nowe, energia jeszcze mocniejsza, więc lecimy. Sorry papi, topiki, beki, hi. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w melo.

Take Me Back to Kygo i Max Magnone w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo 9 minut po 18. I mamy taką trochę parapetówkę dziś. Nowe studio Melo Radia otwarte. Wbijajcie na sociale je zobaczyć, a jak parapetówka. No to i prezenty. Choć my lubimy być przekorni, więc my damy wam z tej okazji prezent. Już za chwilę będę dzwonił z szybką kasą od Melo Radia. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. Melo Radio.

0: No i ja właśnie w tym momencie wybrałem numer do Szymona, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy na to 5 sygnałów, maksymalnie ani jednego dłużej, więc Szymon, odbieraj, bo to jest ta chwila, żebyś mógł odebrać telefon i połączyć się z nami, z Meloradiem. 3 sygnały już za nami. Szymon, no nie rób nam, chłopie, tego. 4 sygnał i czy to się uda, czy to się uda? No i nie mamy tego. Szymon telefonu nie odebrał, a to oznacza, że dzwonimy do kolejnej osoby, którą mam na liście. Słuchajcie, to jest radio na żywo. Ja teraz muszę wybrać numer i tą drugą osobą jest dzisiaj Wiktor, który mam nadzieję, że on odbierze ten telefon od Meloradia i że on się ucieszy, no bo też ma fajne zgłoszenie. No mam nadzieję, że odbierze. Liczymy kolejne 5 sygnałów. To jest pierwszy.
1: Halo.
0: No i Wiktor odebrał. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj, 200 od Melo. Gdybyś dostał, to powiedz, na co by się wydał? Co napisałeś tam w zgłoszeniu na meloradio.pl?
1: W zgłoszeniu napisałem, żebym dołożył do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę na całą noc.
0: Mhm, czyli czekaj, ty chcesz pojechać z dziewczyną na rybę, a dziewczyna się tym też interesuje, czy jak to wygląda?
1: No, lubi ze mną po prostu spędzać czas.
0: Aha, tak to wygląda. Słuchaj, Wiktor, ty jesteś jakimś takim fanem łowienia, łowiectwa, takiego rybiego? Co takiego największego udało ci się złapać?
1: No, tak, karpia z 8 kilo to na pewno.
0: Proszę, czyli jak na Wigilię, to do ciebie?
1: Dokładnie.
0: A ten dźwięk oznacza, że dajemy ci 200 na to, żebyś jeszcze bardziej mógł swoje pasje rozwijać. Taka szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Konin.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: nowość na playliście Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 28 minut po 18. Pychu z tej strony, siemano. No a jeszcze w tej godzinie pogadamy sobie o tym, że ojciec z synem to nie zawsze najlepsze połączenie. No i pogramy, między innymi Rihanna i Us and Them.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6

0: Piękni ludzie. David Guetta i Sia to Beautiful People w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Donieśli na siebie nawzajem. To w Czernichowie, w Małopolsce, jak czytamy, ojciec znalazł u swoich synów narkotyki, no i zgłosił ich na policję. A ci w ramach zemsty donieśli też na niego, że on posiada nielegalnie broń. No i weźcie sobie teraz wyobraźcie, jak oni na rodzinnym obiadku albo wigilii będą niby patrzeć na siebie.
1: Cześć, tu modelki. Wieczorami ja idę w Melo, a dziewczyny piją herbatę.
2: Pozdro.

0: Kap, kap, kap. Na Ibizie to nawet deszcz przyjemny, tak jak ten hit Rain in Ibiza. Spod szyldu Felix Jen pochodzi ten numer, więc firma sprawdzona, no a po 19 też będzie fajnie, obiecuję.
1: A już o 19 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel? I po 19 też zagramy w zabawę O Czym Myśli Pychu. To wszystko się wydarzy, zostańcie z Mela Radio.

0: Reklama. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września. Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
2: 30 Meloradia. Znacie tę listę. Co piątek po 18 ją odliczamy, czyli wasze ulubione kawałki. No a tak się składa, że aktualnie numerem 1 jest ten numer. Dubdox i How Does It Feel. Tak zaczynamy tę godzinę. Za chwilę zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Tu Pychu, no to co, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Tak sobie możecie robić i wiem, że robicie za kółkami waszych samochodów. Silva Bumpa, Yon Tonight w Meloradiu. Bardzo mocna rzecz na naszej playliście. Prywatnie jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. Zawsze bujam głową jak te zabawkowe jamniki w ciężarówkach. Wiecie, o co chodzi. 7 minut po 19 na zgarach, a to czas, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie pod 321-321-777 no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś, słuchajcie, chodzi mi o zawód. W tym zawodzie trzeba często chodzić w koszuli, choć w sumie tak nie do końca pod pełnym krawatem, no i pracuje się z ludźmi. No to czekam na wasze propozycje za kilka chwil. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, on za kilka chwil wam się przyda. A już teraz Roxy i miasto.

0: O czym myśli Pychu?
1: Welcome to Saint-Tropez, to DJ Antoine, Kalina w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i zaczynamy naszą zabawę. O czym myśli Pychu? 321-321-777. Ten numer telefonu wam się za moment przyda. No i już możecie na niego dzwonić, no i próbować zgadnąć. O czym myśli Pychu? Zasady są proste, ja wam daję podpowiedzi, wy próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Dziś chodzi mi o zawód, no i w tym zawodzie często trzeba chodzić w koszuli, choć nie pod krawatem, no i pracuje się z ludźmi. No to czekam na wasze telefony, no i już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Piotr z tej strony.
1: No siemano Piotrek, jak tam ci mija dzionek?
2: Doskonale, stoję właśnie w korku, ale jest pozytywnie.
1: A, spoko, no to słuchaj, o czym myśli Pychu dzisiaj? Strzelaj.
2: Strzelam, że myślisz o zawodzie kelnera.
1: Nie, o kelnera nie chodzi, ale strzał dobry. No to czekam na kolejne połączenie. 321-321-777. No i już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo, witam.
1: No cześć, jak masz na imię?
3: Z tej strony Mikołaj.
1: No to Mikołaj, o czym myśli Pychu?
3: Zgadujesz, że o osobach pracujących na superjachtach.
1: Nie, nie chodzi o takie osoby, no to czekam na kolejne wasze połączenie. Jeszcze jeden strzał, spróbujmy. Słuchajcie, chodzi o osobę, która no w sumie to pracuje w pojedynkę, choć pracuje z ludźmi. No to kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Halo?
1: No cześć, jak masz na imię?
4: Dzień dobry, Ola.
1: Wyłącz radio, bo będziemy się bardzo dobrze słyszeć w słuchawce. Ola, o czym myśli Pychu?
4: Ja mam pomysł, tu syn mi podpowiada, konsultant.
1: Nie, nie chodzi o konsultanta. Słuchajcie, chodzi o kogoś, kto pracuje dość długo zazwyczaj, czasem powyżej 8 godzin, no i pracuje za kółkiem. Runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: Tak jak mówi Robin Schulz, take it slow. Trochę zwolnijcie, nie ma co się spieszyć, za wszystkim zdążycie. Jest w końcu wieczór, jeszcze letni, więc cieszmy się nim. Robin Schulz i Watermat w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. No i to czas na drugą rundę naszej zabawy.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Cały czas szukamy odpowiedzi na to pytanie. 321-321-777. Próbujecie się dodzwonić. No i mam nadzieję, że zgadnąć właśnie, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę o zawodzie. W tym zawodzie często chodzi się w koszuli, choć nie pod krawatem. No i też jest się za kółkiem i pracuje się solo, jest się odpowiedzialnym za innych ludzi. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczę czerwoną lampkę, która oznacza, że telefon dzwoni. 321-321-777. O czym myśli Pychu? Jeszcze raz powtórzę, że chodzi mi dzisiaj o zawód. No to spróbuję odebrać. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Joanna z tej strony.
0: Cześć, Joasia. No to o czym myśli Pychu?
2: Ja myślę, że może to jest policjant, dba o innych.
0: Nie, nie chodzi o policjanta. Chodzi o kogoś nie aż tak umundurowanego. Trochę lżej. Bez krawata chodzi, no a w koszuli często takiej niebieskiej, jeszcze podpowiem. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Kamil.
0: No cześć, Kamil. No to o czym myśli Pychu?
3: Może to jakiś jest kierowca prezesa?
0: Prezesa nie, ale kierowca dobrze. Pierwsza część jest bardzo dobra. No to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Marta.
0: No cześć, Marta. To o jakiego kierowcę chodzi? O czym myśli Pychu?
4: Czy to przedstawiciel handlowy?
0: Nie, nie, nie, nie, nie. Nie chodzi o takiego kierowcę. Chodzi o kierowcę, który przewozi bardzo dużo ludzi. W takim pojeździe, na którego musicie często czekać. Jest opóźniony często. No to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
5: Tam Paweł.
0: No cześć, Paweł. No to o czym myśli Pychu?
5: Może kierowca autobusu.
0: No udało się, ty często autobusem jeździsz?
5: No nie, już niestety nie, ale...
0: Ktoś tutaj ma samochód. Ja cię rozumiem, tak, stary. Słuchaj, Skiety Meloradia lecą w tym momencie do ciebie, a do was jeszcze do 20 poleci na pewno Sigma i Nobody to Love.
1: Meloradio, idę w Melo. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sobie.

Mela Radio wszyscy możecie poczuć się jak VIP-y. Sean Baker o to zadbał, to VIP. 16 minut zostało nam do 20. Nowy Jork zakazał AI. Konkretniej wśród uczniów, jak czytam, wprowadzono w USA zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji dla uczniów poniżej szkoły średniej. No bo to ogranicza kreatywność, spowalnia myślenie, wiadomo. No i mi się to podoba. Szkoła ma podobno uczyć życia, a nic nie uczy życia tak jak kombinowanie. Jak zrobić ściągę tak, żeby się facetka nie zorientowała.

0: Fredka, wieczorami idę w Melo.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Marlon Hofstadt i I Like. Tak, podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia, humorki, mam nadzieję, dobre. A jeśli nie, no to na pewno wam je poprawię, bo po 20 mam naprawdę dużo sztosów i będzie moje story time.
1: A już o 20 zagramy
0: Gipsy PZ, Karnawał. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo, to już za chwilę.

0: Reklama. Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, jak ja wam powiem, co odwaliłem w ostatni weekend, to się przeżegnacie. A w tej godzinie będzie moje story time. Wy też będziecie mogli wysyłać głosówki z waszymi przygodami. Ale wcześniej gramy. Minuta przed 20, a Melo już leci z muzą. Na dobry początek Gibbs, Benjaminelli, Ram Pam Pam, Armin van Buuren i Everlasting, to też mam przygotowane. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Justin Bieber i Nicki Minaj. To Beauty and the Beat. 14 minut po 20. Pychu z tej strony. Siemano, spędzamy ten wieczór razem i mega się cieszę. A co ja, słuchajcie, odwaliłem w weekend? To do teraz nie mogę w to trochę uwierzyć. No słuchajcie, byłem na takich sporych zakupach. Wiecie, jak to jest w sobotę po południu. Kilka stówek z konta zniknęło, no ale wśród tych rzeczy, które kupiłem, była też suszarka na pranie. Taka naprawdę ogromna. No i co? No i zapłaciłem za nią. Pogadałem sobie z panią kasjerką i zapomniałem wziąć z kasy tej suszarki. No na szczęście w poniedziałek udało się sprawdzić i odebrać ją w jakimś tam punkcie obsługi klienta, ale stwierdziłem, że z tej okazji muszę was zapytać, o czym ostatnio zapomnieliście? Albo o czym mega często zapominacie? Dawajcie znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Mam nasz merch w zamiany, no i pewnie komuś z was go oddam. Dajcie mi znać, o czym wy najczęściej zapominacie, albo co wam się takiego ostatnio przydarzyło. WhatsApp Meloradia, tam czekam na wasze

0: Grzaczki są fajne, a jak już takiego się dostaje od Dua Lipy, to już w ogóle cudownie. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss w Melo, 20:27 na zegarach, a ja was zapytałem, o czym najczęściej je zapominacie. No i Piotrek na WhatsAppie Melo Radia napisał, że on zapomniał kupić bilety miesięcznego. Ała! No troszeczkę to boli, ale ze mną jest też nasza wydawczyni Karola.
1: Siema, siema. Siema.
0: No i ty też o czymś zapomniałaś, prawda? I to tak nieodlegle, bo dzisiaj.
1: No właśnie, słuchajcie, przed chwilą do mnie zadzwonił mój partner i powiedział, gdzie jest olej? Ja mówię, co? No i okazuje się, że robili na kolację naleśniki, ale zapomniałam kupić oleju, także I'm sorry.
0: Czyli nie będziesz miała jedzonka, jak wrócisz do domu.
1: Chyba nie będzie kolacji.
0: No. Ajajaj. No i powiedzenie, masz baboplacek? Jest trochę inne. Nie masz baboplacka.
1: Nie mam. Nie mam też kolacji.
0: Ale masz na to Duke'a Dumonta. Jego nowość. Ain't no game. Gramy już teraz.

0: Number w nowej wersji od Two Colors. To Cynical. 17 minut do 21 nam została, ale każda pora, nawet taka późnym wieczorem, jest dobra, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia tak naprawdę na co tylko chcecie. Wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam znać, na co byście taki hajs wydali. No, Kinga zgłosiła się już jakiś czas temu i posłuchajcie, na co ona wydała swoją szybką kasę.
1: Spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, zwróciłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: No to drogi zakup, ale Meloradio i w takich pomaga. 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Szczegóły na meloradio.pl. A teraz łapcie zupełną nówkę sztukę z projektu Enklawa. To Sokół i pogwarzymy.

dopadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryzka w bis.

0: to oni są królami tej dżungli. To grupa Shanga i King of the Jungle w Meloradiu, a my dziś mamy taką małą parapetówkę. Otworzyliśmy zupełnie nowe studio. Wbijajcie na Instagrama Meloradia, żeby je zobaczyć. No a jak tam jeszcze nigdy nie byliście, czyli na naszym Instagramie, no to warto zostawić followa, no bo dużo smaczków tam możecie podglądać i zobaczyć, jak wygląda radio od środka. A za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Gips i jego win. No to niech te konie nas porywają do końca tego wtorku. 21. Punktualnie o tej godzinie ten numer usłyszycie na antenie Melo. To już za moment.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie. Idę w Melo.
3: Ci, którzy skończyli pracę o 21, która właśnie wybiła, zazdro. Fajnie wam pogramy w drodze do domu. Na sam początek mam numer dla fanów dobrych, szybkich aut. Gibbs i jego win. Ale nieważne, gdzie jesteście, ważne, że z Melo Radiem, bo gramy najmocniej w Polsce. Przekonacie się. Tu Pychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

Maxwell i Bon. Tak właśnie gra Melo. To Whatever Turns You On. 14 minut po 21. Tyle zarobiła za świeczki. Andziax, czyli jedna z najpopularniejszych influ w Polsce, ma też swoją markę świeczek. No i jak portale plotkarskie donoszą, jej firma w jeden rok wygenerowała z tego przychód na ponad 12 milionów złotych. No mocno gratulujemy oczywiście sukcesu i zazdrościmy najbardziej jej dzieciom, które to już chyba w tym momencie mogą przejść na emeryturę.

To jest Meloradio. Fajnie, że jesteście ze mną. Pychu z tej strony, siemano. Czy jedziecie do domu, czy jeszcze siedzicie w pracy? Melo wam fajnie gra. To się nie zmieni. A za chwilę nowość na naszej playliście od naszego kumpla z Tomorrowland. Będzie Griffin i Word Away. A wy pamiętajcie, że najlepsze sety właśnie z Belgii, z Tomorrowland, macie co tydzień po godzinie 20 w soboty na antenie Meloradia. Tak zaczynamy sobotnie Dobre Melo, czyli sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Ale dzień wcześniej, w piątki, też wam je gramy. Od 22 prawdziwe Dobre Melo, tylko w Meloradiu. Pamiętajcie. A teraz właśnie nowość od Griffina na naszej playce.

Better Times to Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a ja spojrzałem w kalendarz, no i widzę, że dziś mamy dzień dobrych wiadomości. Więc postarałem się dać wam jakiegoś nie negatywnego, właśnie pozytywnego newsa. Roboty protestowały pod Ministerstwem Cyfryzacji. To się poniosło mega wiralem w internetach. Podobno one protestowały, bo Polska, tu cytat, nie jest przygotowana na nową rzeczywistość. I czemu to pozytywny, dobry dla nas news? No przynajmniej tak szybko nas nie wygryzą.

nowka sztuka na antenie Mela Radia. Nightmare i Jordyn Sparks za nią odpowiadają. Tak gramy jeszcze przed 22, a jeżeli ten numer wam się podoba, no to wbijajcie na melaradio.pl, no i głosujcie na niego w 30 Mela Radia. Kolejna lista hitów już w piątek po 18.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy, co

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ciekawe.
5: Nie masz żadnych szans.

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja czuję, ja krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja.

0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.